0: danych o nas samych i o tym, na co się leczymy. Czy mamy się czego bać? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
1: Minister przyznaje wprost, że to jeden z największych w historii Polski incydentów. Mówi incydent, ale de facto wskazuje na przestępstwo o gigantycznej skali, bo mowa jest przecież o tym, że dane co drugiego Polaka zostały skradzione. Wicepremier Gawkowski zapowiada surowe kary dla sprawców.
2: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował.
1: Szukaniem hakerów zajmują się już służby, a każdy z nas już wkrótce będzie mógł na stronie bezpieczne-dane.gov.pl sprawdzić, czy nie wyciekły tam nasze dane. Najlepiej już teraz zastrzec swój numer PESEL. Najłatwiej i najszybciej można to zrobić przez aplikację mObywatel. Zajmie nam to kilka sekund.
0: Policjanci ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego będą potwierdzać informacje dotyczące jego miejsca pobytu, dowiedział się reporter RMF FM. Przypomnijmy, do Sądu Okręgowego w Warszawie dotarł wniosek polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości, wysłany z Tyraspola, stolicy Naddniestrza, prorosyjskiej zbuntowanej prowincji Mołdawii. Jak policjanci będą potwierdzać, czy Marcin Romanowski rzeczywiście jest w Tyraspolu? O tym Krzysztof Zasada.
3: Wykorzystają do tego kanały współpracy z mołdawskimi służbami. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z policjantami z Komendy Stołecznej zwrócili się do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji w Komendzie Głównej, by wysłało wniosek do Kiszyniowa. Tamtejsi mundurowi mieliby swymi metodami potwierdzić, czy ścigany w Polsce polityk PiS przebywa pod wskazanym w korespondencji adresem w stolicy zbuntowanej prowincji. Mają świadomość, że Tyraspol jest w praktyce poza jurysdykcją oficjalnych mołdawskich władz, jednak liczą na każde informacje z Kiszyniowa, które mogłyby potwierdzić bądź wykluczyć, że podejrzany przebywa w Naddniestrzu. A przypomnę, Romanowski od półtora roku ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Najpierw na Węgrzech pod rządami Orbana, po zmianie władzy w Budapeszcie wiele na to wskazuje, że uciekł do prorosyjskiego Naddniestrza.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Do końca roku powinna zapaść decyzja o dodatkowych środkach z programu SAFE. Do tej pory Polska otrzymała 28 miliardów złotych zaliczki, mówiła na naszej antenie wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Płynęło po 28 miliardów złotych i to było w maju jako zaliczka, bo myśmy wystąpili o 15-procentową zaliczkę. W październiku rozliczenie, myślę, że to będzie przełom grudnia i stycznia, kiedy te pieniądze realnie trafią do Polski i od tego momentu droga opozycjo, jest kwestia oprocentowania i wejścia w formułę pożyczkową.
6: A kiedy SAFE 2.0, czyli te dodatkowe pieniądze z Komisji Europejskiej?
5: Do końca roku muszą zapaść decyzje, ale na razie jeszcze nikt z Komisją się nie rozliczył, bo wszyscy będą to robić w rundzie październikowej. Sprawa Włoch na przykład, o których mówiła przed chwilą wasza korespondentka. Włosi najpierw brali pieniądze, potem pani premier Meloni podjęła decyzję o zawieszeniu uczestnictwa w SAFE. Dzisiaj do tego SAFE-u wraca. Więc to jest wszystko żywy organizm.
6: To są pieniądze włoskie, to są też pieniądze węgierskie. Ile tych pieniędzy jest na stole w gruncie rzeczy, pani zdaniem?
5: Włosi to było 15 miliardów, Węgrzy podobna kwota. No, rząd na Węgrzech się zmienił i wiem, że tam są duże zmiany, jeżeli chodzi o kontrakty. My też wspólne zamówienia z Węgrami będziemy robić. Więc naprawdę dzisiaj, patrząc, że mamy połowę sierpnia, a rozliczenie jest w październiku, za wcześnie, żeby mówić dokładnie, ile pieniędzy wróci do puli.
6: Ale wyciąganie ręki po kolejne pieniądze nie jest ryzykowne, bo i tak możemy mieć problem, żeby te wszystkie środki wciągnąć.
5: Czyli to jest właśnie wspaniałe w świecie mediów. Ja nigdzie nie powiedziałam, że my na pewno weźmiemy nowe pieniądze. Nigdzie. To są na razie spekulacje medialne. To, o czym mówię, tak, będą nowe pieniądze na stole. Ale czy my je weźmiemy, to jest decyzja przed nami.
6: Ale potrzebujemy ich pani zdaniem, czy nie?
5: My pieniędzy potrzebujemy, ale też mówiliśmy od początku, że minister finansów zawsze będzie podejmował decyzję o najlepszym możliwym instrumencie finansowym. Dzisiaj SAFE jest takim najlepszym instrumentem finansowym, ale niewykluczone, że pojawi się coś jeszcze, to po pierwsze. Po drugie, my też mamy wiele zakupów na innych kierunkach. W Waszyngtonie 2 tygodnie temu rozmawiałam o zwiększeniu programu FMF, czyli tej pożyczki amerykańskiej, bo mamy coraz więcej też zakupów na kierunku amerykańskim. To nie jest tak, że operujemy tylko na kierunku europejskim.
6: Dlaczego zmieniliśmy zdanie w sprawie koalicji antybalistycznej?
5: A od początku mówiliśmy, że to nie jest tak, że my nie chcemy.
6: No nie, ja słyszałem premiera Tuska, który mówił, że nie będziemy na razie w to wchodzić, bo to będą
5: zaproszenia.
6: Na razie,
5: znaczy bardzo dobrze. Wtedy powiedział, na razie nie będziemy w to wchodzić.
6: Ale teraz zmieniliśmy zdanie.
5: Ale powiedział, na razie nie będziemy w to wchodzić. W międzyczasie wykonaliśmy masę pracy, bo to jest decyzja po stronie przemysłu, bo to jest współpraca firm. Dzisiaj chyba o godzinie 11 dokładnie odbywa się spotkanie polskich firm zbrojeniowych jako przygotowanie do ewentualnego przystąpienia do koalicji antybalistycznej.
6: Ale jako przygotowanie, czyli decyzja już zapadła, wchodzimy w to?
5: Była decyzja kierunkowa pana premiera, żeby przemysł się przygotowywał. Zawsze decyzja finalna należy do pana premiera.
6: I z czym będziemy wchodzić do tej koalicji antybalistycznej?
5: Dzisiaj rozmowy o tym, proszę pamiętać o tym, że to jest wszystko wspólny projekt przemysłowy. My też musimy przeegzaminować nasze możliwości, ale też to, gdzie finalnie ta koalicja ma nas doprowadzić. Bo uważam też, że nie jest sztuką przystępowanie do... Bo takich projektów jak koalicja antybalistyczna jest naprawdę kilka. Ale liczy się finał, żebyśmy doszli do takiego momentu, gdzie faktycznie posiadamy nowe technologie. Dzisiaj przemysł ze sobą rozmawia. Ja też się cieszę, że przez te ostatnie dwa lata udało się doprowadzić do tego, że nie mamy takiego podziału w Polsce, że jest przemysł państwowy, a reszta to nie wiadomo kto. Mamy polski przemysł zbrojeniowy, który składa się zarówno z firm państwowych, jak i prywatnych i cieszę się, że ostatnio ta współpraca pomiędzy tymi firmami idzie naprawdę bardzo dobrze, a to nie jest ostatni projekt, gdzie będą współpracować.
6: A jakie jeszcze projekty będą realizować razem?
5: No dzisiaj też dużo pracujemy na kierunku amerykańskim. Przypomnę o tym, że podczas mojej wizyty w Waszyngtonie złożyliśmy propozycję tuż po oświadczeniu prezydenta Trumpa, że chce dać licencję Ukraińcom na produkcję pocisków do patriotów. Złożyliśmy ofertę, że lepiej to robić na terenie Polski, bo jest tu bezpieczniej. Pewien drobny uzysk dyplomatyczny już jest, bo pan prezydent Trump już zadeklarował, że jednak produkcji pocisków na terenie Ukrainy nie będzie.
6: Czyli co, będą produkowane u nas?
5: Dzisiaj jesteśmy w rozmowach, negocjacjach. Jest jeszcze co najmniej jeden kraj unijny, który o to walczy. Robimy wszystko, żeby jak nie produkcja, to chociaż centrum serwisowe, które też jest krytyczne, bo dzisiaj, jeżeli jest jakiś problem z pociskami, one muszą trafiać z powrotem do Stanów Zjednoczonych. To trwa miesiące. Takie centrum serwisowe musi powstać na terenie Unii Europejskiej.
6: To z kim konkurujemy, pani minister, w takim razie?
5: To chyba nie jest sekret, że z Niemcami.
6: No dobrze, to jeżeli w takim razie mamy do wyboru albo Polaków, albo Niemców, to kto decyzję podejmie? Amerykanie?
5: Zawsze Amerykanie. To jest ich technologia, to jest ich licencja i tam decyzja zapada na dwóch poziomach, poziomie rządowym i poziomie przemysłowym, dlatego rozmawiamy i z jednymi, i z drugimi.
6: To jest kwestia bardziej pieniędzy, czy bardziej polityki, pani zdaniem?
5: I jednego, i drugiego. Ale też przygotowania bazy technologicznej. Stany Zjednoczone są pod ogromnym wrażeniem tego, jak dużo środków teraz zainwestowaliśmy w rodzimy przemysł zbrojeniowy, bo to też jakby podwyższa naszą zdolność produkcyjną i zachęca amerykańskie firmy do współprodukcji na terenie Polski, bo przypominam, że patrioty to jest pociski do patriotów, paki to jest tylko jeden temat. Ostatnio była podpisana umowa pomiędzy Andurilem a PGZ-em. Dwa dni temu centrum serwisowe do śmigłowców Apache.
6: Apache, tak jest.
5: Jest dużo tych projektów. My chcemy być hubem dla amerykańskich firm.
6: Czy to są takie ukłony właśnie przed tym projektem dotyczącym patriotów? Mówię też o tym podpisaniu umowy z Apachem chociażby?
5: Nie, my za każdym... Apaczów? Nie, po pierwsze my jasno powiedzieliśmy w Stanach. Koniec, kiedy jesteśmy tylko klientem, zaczynamy być kooperantem i partnerem. I to konsekwentnie realizujemy. Jako osoba odpowiedzialna za uzbrojenie polskiego wojska, też nieraz mówiłam o tym. Chcesz nam coś sprzedać? Musisz nam coś zaoferować. Musisz albo koprodukować w Polsce, albo wziąć polskich poddostawców. Nie ma wchodzenia tylko z samym towarem.
6: Jeżeli pani mówi, że negocjacje trwają, to jak pani się spodziewa, do kiedy te negocjacje się skończą? No bo znowu tutaj kolejną kluczową sprawą jest czas.
5: Oczywiście. To powinien być szybki proces. Połowa września powinna być tym momentem, kiedy zapadnie decyzja ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie ma chyba dnia w ostatnich co najmniej 3 czy 4 tygodniach, kiedy bym nie rozmawiała ze stroną amerykańską.
6: A pani zdaniem po stronie amerykańskiej jest już decyzja, że rzeczywiście te patrioty trzeba produkować i serwisować tutaj na terenie Europy?
5: Tak, taka decyzja moim zdaniem już jest. Nie jest też tajemnicą, że Amerykanie nie wyrabiają się z produkcją nawet na własne potrzeby, a co dopiero na potrzeby swoich sojuszników. Dzisiaj paki, szczególnie pak 3 MSI, to jest jeden z najbardziej pożądanych produktów zbrojeniowych. W Europie nikt takiej licencji nie ma. Dzisiaj jedynym krajem na całym świecie, który może to robić, to jest Japonia.
6: Wybiera się pani na defiladę oczywiście.
5: No oczywiście.
6: Ile kobiet będzie defilowało?
5: W Warszawie to będzie około 300, jeśli dobrze pamiętam, ale też będą panie podczas Parady Morskiej. To, co na pewno dobrze pamiętam, że aż 3 kobiety pilotki będą w trakcie defilady w Warszawie.
6: Będzie dużo złośliwości wobec prezydenta ze strony na przykład Donalda Tuska albo szefa resortu obrony?
5: Ale przecież my nigdy nie jesteśmy złośliwi, my tylko mówimy o faktach.
6: No, Mam zupełnie inne wrażenie, słuchając tego, tych sporów politycznych. Bo widziała pani chociażby badania ostatnie, które pokazują, że sprawy bezpieczeństwa powinny być wyłączone ze sporu politycznego. Tak. A te sprawy są włączone w spór polityczny.
5: Dokładnie wczoraj, podczas chrztu naszej fregaty pierwszej z programu Miecznik, czyli podczas chrztu Wichra, dokładnie o tym mówiliśmy. To jest projekt, który zaczął się za drugiej kadencji rządu PO-PSL, potem był kontynuowany za rządów Zjednoczonej Prawicy, dzisiaj jest finalizowany. Da się? Da się. O tym była wczoraj rozmowa właśnie i też to się przewijało w wypowiedziach. Ale do tego jest też potrzebna decyzja o kontynuacji. My potrafimy dobre decyzje podtrzymywać i kontynuować, dlatego wczoraj też apelowałam do pana prezydenta, żeby może nie wetował wszystkiego na oślep.
6: No dobrze, jakie były dobre decyzje w takim razie ministra Błaszczaka, jeśli chodzi o uzbrojenie?
5: To, że rozwinął program Miecznik, to absolutnie. I wczoraj też brał udział w uroczystości, wczoraj mu też za to dziękowaliśmy. To nie jest tak, że wszystko jest krytykowane. Dzisiaj dużo zakupów, które zaczynał minister Błaszczak, dzisiaj jest kontynuowane. Problem trochę polega na tym, że większość zakupów, które czynił minister Błaszczak, to były tak zwane zakupy bezzębne, czyli dzisiaj jeszcze dokupujemy do tego uzbrojenie, ale o tym też mówi premier Kosiniak-Kamysz. W tym potrzebna jest pewna ciągłość. Dla mnie, jeżeli prezydent wczoraj podczas wystąpienia mówi, że panie premierze, apeluje, żebyśmy z 4,8% PKB wydatków na obronność doszli do 5% albo więcej, bo pieniędzy na obronność powinno być jeszcze więcej, a drugą ręką wetuje 180 miliardów złotych z programu SAFE, to nie jest fair, znaczy to nie jest uczciwe. Znaczy z jednej strony mówi, potrzebujemy więcej pieniędzy, a z drugiej strony wetuje pieniądze na obronność. No to ja nie rozumiem takiej postawy.
0: Powiedziała wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w rozmowie z Piotrem Salakiem. Wysłuchaliśmy fragmentu, całość jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Chill Out.

0: Czy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: really a way of saying thank you. They say in our culture, they say, how do you say please? You don't need to say please. Everything's there for you. You just need to know how to ask for it in a respectful way with love. So ask for it with love. Accept it with love. And then you give love back. You don't give trash. You don't give pollution.
1: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Jestem, zapraszam. Udaremniony zamach w Warszawie. Celem miał być biznesmen zaopatrujący Ukrainę. Iga Świątek wraca na zwycięską ścieżkę. Pierwszy tytuł w sezonie i spory awans w rankingu. Co jedzą pacjenci w polskich szpitalach? Sanepid przeprowadził ponad 1000 kontroli i wykrył poważne nieprawidłowości. Przedsiębiorca z branży zbrojeniowej zaopatrujący Ukrainę miał być celem zamachu w Warszawie, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Znamy już szczegóły udaremnionej próby zabicia obcokrajowca z podwójnym amerykańskim i ukraińskim obywatelstwem, o czym mówił wczoraj premier Donald Tusk. Według naszych ustaleń niedoszły zamachowiec, 29-letni mieszkaniec Donbasu, został zatrzymany na warszawskim Mokotowie przez policjantów z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej. W akcji brali też udział kontrterroryści.
3: Z ustaleń śledczych wynika, że 29-latek otrzymał zlecenie zabójstwa przebywającego w Polsce biznesmena. Jak mówią, to zlecenie było motywowane najprawdopodobniej politycznie. Policjantom przy współpracy z funkcjonariuszami ABW udało się ustalić miejsce zamieszkania zamachowca. W zeszłym tygodniu, 7 sierpnia, zatrzymano go podczas dynamicznej akcji służb na ulicy Wołoskiej. Policjanci planowali wejść do mieszkania zajmowanego przez 29-latka. Ten jednak opuścił lokal i został zatrzymany na ulicy. W prokuraturze usłyszał zarzut przygotowywania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym aresztowaniu. Przebywa w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce.
2: Na szczegóły tej sprawy zebrał Krzysztof Zasada. Iga Świątek z pierwszym w tym sezonie tytułem. Polka wygrała turniej WTA 1000 w Toronto. W finale pokonała rozstawioną z numerem drugim Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. To już 26 tytuł w karierze Świątek i 12 w imprezie rangi WTA 1000. Pierwszy set był popisem Polki, która wygrała go w zaledwie 29 minut. W drugim Rybakina stawiała większy opór, ale Świątek przejęła kontrolę w końcówce i w 9 gemie wykorzystała drugą piłkę meczową. To był dopiero pierwszy finał Świątek w tym sezonie. W rankingu WTA Polka awansuje z 8 na 5 miejsce. Teraz czeka ją turniej w Cincinnati, gdzie będzie broniła tytułu wywalczonego przed turniejem, przed rokiem.
1: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
2: Przedterminowe produkty, nadmiar soli i za mało warzyw. Takie m.in. nieprawidłowości wykryli inspektorzy sanitarni w posiłkach podawanych pacjentom w polskich szpitalach. Nowy raport sanepidu powstał po przeprowadzeniu ponad 1000 kontroli, informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który przed Szpitalem Wolskim w Warszawie zbierał komentarze. Jakie jeszcze uchybienia wykryły kontrole?
4: To na przykład zbyt długie według sanepidu przerwy między podawaniem posiłków pacjentom. W skrajnych przypadkach między kolacją a śniadaniem mijało nawet 14 godzin. Na ponad 1000 sprawdzonych jadłospisów nieprawidłowości dotyczyły 70. Główna uwaga, którą tutaj mają pacjenci i ich bliscy, dotyczy za małych porcji.
5: Bo jak mój tata leżał, to na przykład porcje były małe. Nie najadał się tym, bo trzeba go dokarmiać.
6: Jak spojrzał pan na to, to się jeść odechciewało.
7: Tam śniadania i podwieczorki to były takie standardowe, czyli jakieś tam pieczywo, wędlina, czy jakiś dżemik.
4: Sanepid nałożył na szpitale 22 grzywny jako karę za nieprawidłowości w jadłospisach. Wniosek z raportu jest też taki, że większość lecznic w Polsce zamawia posiłki w zewnętrznych firmach cateringowych. Zalecenie jest wobec tego takie, by jeszcze dokładniej monitorować to, co jest w tych posiłkach i czy jest to zgodne z wytycznymi.
2: Na aukcję trafiła jedna z zaledwie 100 oryginalnych okładek płytowych stworzonych własnoręcznie przez Banksiego. Jak informuje nasz londyński korespondent Bogdan Morgan, to specjalne wydanie winylowe albumu Melody AM, debiutanckiego krążka norweskiego duetu Royksopp z 2001 roku.
8: Wystawiony na sprzedaż egzemplarz to prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów sztuki i muzyki. Zanim Banksy stał się globalną gwiazdą, przygotował dla wytwórni Wall of Sound limitowaną serię 100 okładek. Każda z nich została przez niego osobiście pomalowana natryskowo przy użyciu szablonu i ponumerowana. Organizatorzy aukcji szacują, że cena krążka może osiągnąć nawet 4000 funtów.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu razem z pracownikami Muzeum Martyrologii Wielkopolan realizują wyjątkowy projekt. Celem współpracy jest zidentyfikowanie nieznanych dotąd z imienia i nazwiska więźniów ofiar pierwszego niemieckiego obozu koncentracyjnego na terenach okupowanej Polski. Właśnie rozpoczęły się prace na terenie poznańskiego Fortu VII. O projekcie opowiedzieli nam podinspektor Iwona Leszczyńska oraz nadkomisarz Marcin Nowakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
9: Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, miejsce, w którym specjaliści badają ślady związane z najróżniejszymi tak naprawdę sprawami, o takiej słyszymy chyba pierwszy raz.
10: Tak, jest to projekt, który w naszej ocenie jest tutaj chyba bez precedensu w skali całej Polski. Na pewno jest to pierwsza taka współpraca nawiązana przez policjantów, ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. A historia tej współpracy ma swój początek w ubiegłym roku, kiedy pracownicy Muzeum Martyrologii Wielkopolan rozpoczęli prace identyfikacyjne, których celem było ustalenie, zidentyfikowanie z imienia i nazwiska dotąd nieznanych ofiar więźniów Fortu VII. Te prace były bardzo zaawansowane. Muzealnicy postanowili metr po metrze sprawdzić każdą celę, aby na murach fortu ujawnić różnego rodzaju napisy, inskrypcje, rysunki, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu kolejnych więźniów. Ze względu na pewne ograniczenia badawcze, które się pojawiły, pracownicy muzeum zwrócili się właśnie do policjantów, ekspertów z Poznańskiego Laboratorium Kryminalistycznego i policjanci zdecydowali, że wezmą udział w tym projekcie. Powiem więcej, nie wyobrażali sobie, żeby tego udziału ich w tym projekcie nie było, ponieważ elementem tożsamości formacji mundurowej, jaką jest policja służącej społeczeństwu, jest szczególne przywiązanie do historii i tradycji. I to właśnie tym kierowali się policjanci, bo oczywiście z warsztatowego punktu widzenia badanie cel nie różni się niczym od badania każdego innego miejsca zbrodni. Oczywiście ważny jest każdy szczegół, każdy ślad, w tym przypadku ślad obecności więźniów. Jest on zabezpieczony, będzie szczegółowo przebadany. Natomiast policjanci mają tę świadomość, że jest to przedsięwzięcie bardzo ważne i wyjątkowe z takiego historycznego punktu widzenia, bo może przyczynić się nie tylko do poszerzenia wiedzy historycznej, ale przede wszystkim może przyczynić się do przywrócenia pamięci ofiar niemieckich okupantów, które po prostu na to zasługują. Zanim rozpoczęły się prace na terenie fortu 5 sierpnia, policjanci odwiedzili fort kilkakrotnie. Przeprowadzili szczegółowy rekonesans, wykonali dokumentację fotograficzną. Na tej podstawie oczywiście ocenili skalę całego przedsięwzięcia, ocenili również stan zachowania inskrypcji, które zostały ujawnione przez pracowników muzeum na murach i wybrali odpowiednią metodologię badań. Co istotne, ta metodologia musi być bezinwazyjna. Ze względu na to, że mamy do czynienia tutaj z zabytkiem, bardzo ważnym obiektem z historycznego punktu widzenia, eksperci w pierwszej kolejności zdecydowali, że zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna, zostaną przeprowadzone kolejne oględziny w świetle białym, ale także w ultrafiolecie i podczerwieni. Wszystko po to, aby z jednej strony utrwalić te napisy, które zostały już ujawnione, ale być może ujawnić napisy, które nie są widoczne gołym okiem. Najnowocześniejszy sprzęt, metody kryminalistyczne, metody badań kryminalistycznych pozwalają na to. Oczywiście policjanci nie wykluczają, że do tych oględzin zostanie wykorzystany skaner 3D, który już kilka lat temu zrewolucjonizował technikę wykonywania oględzin na miejscu zbrodni. Przewidują, że również zostanie przeprowadzona swojego rodzaju ekspertyza grafologiczna. Co to oznacza? Oznacza to, że te napisy, inskrypcje, rysunki umieszczone na murach zostaną porównane z próbkami odręcznego pisma więźniów, które lata temu zostały dostarczone przez ich rodziny. To też może doprowadzić do pewnego rodzaju przełomu, podobnie jak przeszukanie szczelin, ubytków spoin, czy też ta przestrzeń między cegłami również będzie przez policjantów szczegółowo zlustrowana przy użyciu specjalistycznego endoskopu. Wszystko po to, aby być może znaleźć jakieś skrawki ubrań, grypsy, wiadomości, bądź też fragmenty przedmiotów, które w trakcie pobytu więźniów w celi zostały przez nich ukryte.
9: Ślady ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu w Forcie VII. Fort VII, miejsce doskonale znane poznaniakom, ale jak się okazuje, ta historia do końca jeszcze odkryta nie jest.
11: Absolutnie nie jest odkryta i teraz naszą rolą ekspertów laboratorium jest wspomóc Fort VII muzealników w celu odtworzenia i przywrócenia pamięci osób tam straconych. Badania, które podjęliśmy się zrealizować, będą realizowane wielotorowo, z elementami stosowanymi również podczas oględzin miejsca zdarzenia, bo tak traktujemy te cele i te pomieszczenia, w których przebywali więźniowie Fortu VII.
9: Zbrodnie sprzed kilkudziesięciu lat.
11: Ponad 80 lat już minęło, natomiast więźniowie osadzeni w Forcie VII za pomocą przede wszystkim ołówka grafitowego, nie wykluczamy też, że kopiowego, a także gałęzi nadpalonych, kawałka drutu czy gwoździa, wyryli na powierzchni cegieł albo na innych elementach sentencje, zapisy ręczne, podpisy, różnego rodzaju rysunki, celem zachowania pamięci po tych osobach i miejscach, w którym oni przebywali. Nasze prace badawcze będą polegać przede wszystkim na wyznaczeniu w każdym z pomieszczeń, na każdej ze ścian sektorów, a następnie wykonaniu dokumentacji fotograficznej. To w pierwszej kolejności. Następnie przy wykorzystaniu specjalistycznego oświetlaczy kryminalistycznych będziemy próbować ujawnić wielokrotnie mechanicznie zniszczone, usunięte zapisy ręczne i podpisy przy wykorzystaniu przede wszystkim promieniowania podczerwonego oraz ultrafioletowego, a także światła skośnego, bo są zapisy wgłębione, te właśnie wydrapane. I będziemy dalej w sposób właściwy zabezpieczać je fotograficznie. Następnie na podstawie dokonanej dokumentacji fotograficznej będzie również przeprowadzona analiza przy wykorzystaniu skanera 3D, żeby móc w sposób dogłębny odnieść się do właściwych sentencji wykonanych na poszczególnych ścianach. Tych sentencji, zapisów w każdej z cel może być nawet i kilkaset, jak nie więcej.
2: Z podinspektor Iwoną Liszczyńską oraz nadkomisarzem Marcinem Nowakowskim z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubek-Piłat.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: I mamy to. Dotrwaliśmy do piątku. Brawa dla nocnej zmiany.
0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Najważniejsze już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Wschodnia flanka NATO wzmacnia czujność. Łotwa i Finlandia reagują na zagrożenie ze strony Rosji i Białorusi. Romanowski na celowniku Interpolu. Polska ponawia wniosek o czerwoną notę. Dane 19 milionów Polaków w rękach hakerów na razie nie zostały wystawione na sprzedaż. Łotwa i Finlandia wzmacniają środki bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem w rejonie Bałtyku. Łotewskie siły zbrojne ogłosiły alert przed zagrożeniem powietrznym w części wschodnich regionów kraju przy granicy z Rosją i Białorusią. Finlandia z kolei tymczasowo ograniczyła ruch lotniczy i morski we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Oba państwa należą do NATO i graniczą z Rosją. Polski wymiar sprawiedliwości ponawia próbę wpisania Marcina Romanowskiego na listę osób ściganych czerwoną notą Interpolu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Komenda Główna Policji na wniosek prokuratury wysłała do siedziby organizacji zrzeszającej policję z całego świata kolejne pismo w tej sprawie. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada przynosi tę informację.
3: Śledczy pytają, czy w związku ze zmianą sytuacji azylowej polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości jest możliwość objęcia go międzynarodowymi poszukiwaniami w oparciu o czerwoną notę. Czy wystarczy pierwotny wniosek wysłany kilkanaście miesięcy temu, czy potrzebna jest nowa dokumentacja? W tym piśmie nadawcy podkreślają, że Marcin Romanowski stracił na Węgrzech ochronę międzynarodową. To oznacza, że jeśli fakt przyznania mu przez Viktora Orbana azylu stanowił przeszkodę w objęciu podejrzanego ściganiem czerwoną notą, to teraz ta przeszkoda ustała. Na razie nie ma odzewu ze strony Interpolu. Trzeba natomiast podkreślić, że ta organizacja od czasu zgłoszenia pierwszego wniosku w sprawie Romanowskiego nie dała żadnej odpowiedzi polskim organom ścigania.
4: To są fakty RMF FM.
2: Skradzione 19 milionom obywateli dane nie zostały wystawione na sprzedaż. Tak poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Służby cały czas monitorują cyberprzestrzeń i próbują ustalić, co stało się z wykradzionymi informacjami. Nasz reporter Michał Krasoń pytał o to, jak doszło do ataku.
5: Wiadomo już, gdzie znajdowała się luka w zabezpieczeniach systemu. Została już usunięta, a teraz służby koncentrują się na ustaleniu, kto stoi za cyberatakiem.
6: Mamy jasny operacyjny cel. Złapać osoby, które to zrobiły i zabezpieczyć dane obywateli. I to się dzieje.
5: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jednocześnie trwa ustalanie, jakie dokładnie dane zostały wykradzione. Służby mają też sprawdzić, czy za atakiem nie stoi grupa działająca poza Polską. Na razie minister cyfryzacji mówi, że nic na to nie wskazuje. Resort stale apeluje również o zastrzeżenie numeru PESEL.
2: Do końca roku może zakończyć się także śledztwo w sprawie katastrofy samolotu F-16, do której doszło prawie rok temu na lotnisku w Radomiu, dowiedział się dziennikarz RMF FM. W tragicznym wypadku, przypomnijmy, w czasie treningów przed pokazami lotniczymi Airshow zginął major Maciej Slap-Krakowian. Na jakim etapie jest śledztwo? O tym Michał Dobrołowicz.
7: Śledczy przesłuchali 68 osób. Prokuratura czeka jeszcze na dwie ważne, specjalistyczne opinie biegłych. Jednym z ważnych dowodów jest kamera osobista, która należała właśnie do majora Macieja Slapa-Krakowiana. W sprawie katastrofy nikt nie usłyszał jak dotąd zarzutów. Równolegle w tym tygodniu Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w przyszłym roku w Radomiu nie odbędą się pokazy lotnicze Airshow. Ta impreza była organizowana co dwa lata. MON tłumaczy, że obecny priorytet sił powietrznych to zadania operacyjne i szkolenia. Władze Radomia zapowiadają jednak dalsze negocjacje i deklarują, że chcą zorganizować jak najszybciej kolejną edycję pokazów.
2: Fame i Instagramik czasem biorą górę nad rozsądkiem. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówiła wczoraj wiceminister obrony Magdalena Sołkowiak-Czarnecka i odniosła się w ten sposób do sprawy chińskiego robota, znanego jako Edward Warchowski. Robot wziął udział w promocyjnym nagraniu marynarki wojennej zapraszającym do udziału w obchodach przypadającego w sobotę Święta Wojska Polskiego. Zdjęcia realizowane były na terenie portu wojennego w Świnoujściu. Tam stacjonuje 8. Flotylla Obrony Wybrzeża. No i tam właśnie wpuszczono chińskiego humanoidalnego robota Unitree G1 Edwarda Warchockiego.
8: Mamy już też wyjaśnienia ze strony tamtejszego dowództwa, mówiące o tym, że ten teren, gdzie mógł się poruszać, był bardzo ograniczony i było to wszystko pod kontrolą.
9: W ogóle się nie powinien tam pojawić, wie pani o tym dobrze.
8: Ostatnio wprowadziliśmy przepisy, które zakazują między innymi chińskich pojazdów na terenie jednostek wojskowych.
9: Komuś zabrakło wyobraźni w tej sprawie?
8: Pewnie nie tak.
2: Tłumaczy wiceminister obrony pytana przez Piotra Salaka. Dodam, że producent robota, chińska spółka Unitree Robotics w lipcu trafiła na czarną listę Pentagonu jako potencjalny producent produktów podwójnego zastosowania ze względu na powiązania z chińskim przemysłem obronnym. Jeszcze więcej informacji w porannym wydaniu Faktów. Startujemy punktualnie o 6. Już zapraszam już teraz w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Stańczewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A skoro włączyliście RMF FM, to nie potrzebujecie Instagramika. Pijemy z wami pierwszą kawę.
0: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Krajowa 50 zablokowana na Mazowszu.
2: Zablokowana po wypadku w pobliżu Młodzieszynka. To jest odcinek Wyszogród-Sochaczew. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
1: Jedna osoba została ranna. Służby wyznaczyły objazd. Utrudnienia potrwają do 10.
2: Czy ukraiński kryzys zbożowy doprowadzi do wzrostu cen żywności w Polsce?
1: Ekonomiści ostrzegają przed takim scenariuszem. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, kiedy ceny żywności mogą wzrosnąć?
3: Za kilka tygodni. To może być efekt rosyjskich ataków na porty nad Morzem Czarnym. Rosja i Ukraina nie mogą przez to wywieźć zboża i innych produktów rolnych, a to zaburzy sytuację na rynku światowym i jesienią może wpłynąć też na ceny w naszych sklepach. Tak przewiduje główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.
4: Na globalnym rynku wyraźnie dostrzegalny jest ubytek podaży ukraińskiego, ale także rosyjskiego zboża.
3: Według ekspertów to powinien być teraz sygnał, by Polska dbała o jak największą naszą niezależność i o kontrolę nad odpowiednią ilością zbóż w naszym kraju.
2: Za pół godziny przypominamy gościem poranne rozmowy w RMF FM będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Piotr Salak czeka także na wasze pytania.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Budka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Widzę, że Anna Bachowska i Tomasz Stańszewski już przy swoich mikrofonach, zatem zapraszamy na fakty.
2: Czy ukraińskie zboże zaleje polski rynek?
3: To obawy rolników, a co na to Bruksela?
2: O to zapytamy korespondentkę RMF FM.
3: Tranzyt ukraińskich płodów rolnych przez Polskę będzie tematem porannej rozmowy.
2: Piotr Salak zaprosił dziś ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.
3: Powiemy też o incydencie na łotewskim niebie.
2: Myśliwcy NATO o poranku zestrzeliły obcego drona. Sytuacja nie jest obecnie alarmująca, tak uspokaja Komisja Europejska w sprawie ukraińskiego zboża.
3: Uspokaja między innymi polskich rolników, którzy obawiają się powtórki kryzysu sprzed 3 lat. Wtedy polski rynek zalało zboże z Ukrainy, powodując gwałtowny spadek cen.
2: A na Inni Faktów teraz studio RMF FM w Brukseli. Tam korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginała. Kasiu, dzień dobry. Jakie są argumenty Komisji Europejskiej?
4: Bruksela przekonuje, że import pszenicy z Ukrainy jest kontrolowany i odbywa się w ramach ustalonych limitów przewidzianych w nowej umowie handlowej z Ukrainą. Do 22 lipca do Unii trafiło nieco ponad 500 000 ton ukraińskiej pszenicy, czyli 42% całego limitu. Komisja Europejska podkreśla też, że nowa umowa zawiera dodatkowe zabezpieczenia, w tym klauzulę ochronną. Można ją uruchomić, jeżeli import zacznie poważnie destabilizować rynek któregoś z państw Unii. Jednocześnie Komisja Europejska liczy, że Polska zniesie obowiązujące embargo na ukraińskie zboże. Bruksela zapewnia także, że monitoruje zbiory na Ukrainie, możliwości magazynowania i drogi eksportu.
3: Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Myśliwcy NATO zestrzeliły o poranku drona, który, przypominamy, wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną.
2: Doszło do tego nad północno-wschodnim regionem Balwi. Pomarańczowy alert wydano krótko przed 4:00 w 5 łotewskich gminach. Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia telefoniczne z prośbą o natychmiastowe podjęcie środków ostrożności i szukanie schronienia.
3: Łotewskie siły zbrojne początkowo nie podały szczegółów pochodzenia drona. Opisały go jako zagraniczny, bezzałogowy statek powietrzny, który wszedł w przestrzeń Łotwy w wyniku rosyjskich działań walki elektronicznej, sugerując, że mógł to być dron ukraiński.
2: Iweta Bezinia, rzeczniczka kwatery głównej połączonych sił zbrojnych Łotwy, powiedziała łotewskiemu radiu publicznemu, że nie jest w stanie powiedzieć, jak blisko terenów zamieszkałych znajdował się ten dron w momencie zestrzelenia.
3: Incydent ten skłonił również Finlandię do tymczasowego ograniczenia ruchu lotniczego i morskiego we wschodniej części Zatoki Fińskiej.
5: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: W studiu w Warszawie Piotr Salak i jego gość.
2: Dzień dobry, witamy.
6: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Stefan Krajewski, czyli minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam wszystkich rolników tradycyjnie, którzy pracują przy zwierzętach, którzy pracują w polu, panie i ministrze, słuchają przy okazji radia.
6: A czy oprócz pozdrowień może pan zapewnić rolników, że nie będzie zalewu ukraińskiego zboża?
7: Tak, zapewniam, że robimy wszystko, żeby to zboże w żaden sposób nie zostało w kraju. Jeżeli miałoby w jakikolwiek przejechać przez Polskę, to tylko w taki sposób, że od początku do końca pod pełnym nadzorem kasu, sentem.
6: To samo było 3 lata temu, też mieliśmy obietnicę, że będzie pod pełnym nadzorem.
7: Nie było tego, panie redaktorze. Poprzednicy zostawili to wszystko, rzucili na żywioł. Wpłynęły rekordowe ilości zboża w roku 2022-2023. Ponad 3,5 miliona ton zboża bez żadnej jakiejkolwiek kontroli.
6: Czy dzisiaj
7: w tym zboże techniczne, czyściwa, pamiętamy to.
6: A czy dzisiaj utrzymamy embargo na to zboże ukraińskie?
7: Utrzymujemy zakaz i mam te wszystkie dane. Rok 2024 to 1,8 miliona ton, w 2023 2,9 miliona
6: ton. Ale pan mówi o tym, co teraz, a ja się pytam o tym, co będzie.
7: W roku 2025 173 tysiące ton przejechało przez Polskę do portów pod pełnym nadzorem. W tym roku do 8 sierpnia to 156 tysięcy ton.
6: Słyszał pan tę naszą korespondentkę z Brukseli. Unia Europejska oczekuje tego, że zniesiemy embargo na ukraińskie zboże.
7: Panie redaktorze, jestem w stałym kontakcie z Komisją Europejską, jestem w stałym kontakcie z komisarzami. Ja nie chcę tych zakazów znosić, dlatego że pamiętamy, co się działo wtedy, kiedy nieodpowiedzialne decyzje zapadły i tego zakazu nie zdejmuję.
6: Ale pan wie o tym lepiej niż ja, że w gruncie rzeczy to jest wspólna polityka rolna, europejska polityka rolna. W gruncie rzeczy my nie powinniśmy tego embarga wprowadzać.
7: Tak, pod warunkiem, że komisja odpowiednio by nas zabezpieczyła. Odnieśliśmy największe straty jako kraje trzyfrontowe, w tym Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria, i mamy to doświadczenie i albo komisja zaproponuje inne rozwiązania, które będą chronić polski rynek, bo chodzi o to, że to zboże ma wyjechać i trafić na rynki krajów trzecich, a nie zostawać w Europie i psuć relacje.
6: Wrócimy jeszcze do tego w części internetowej. Kiedy rolnicy z północnego Mazowsza, ale także z Wielkopolski dostaną pieniądze za wyrządzone
7: szkody? Jak tylko oszacują straty i złożą odpowiednie wnioski do Agencji Restrukturyzacji.
6: Ale to ile będą czekać na pieniądze?
7: Jest ustalona. Im szybciej spłyną protokoły, te straty są wywoływane przez różne anomalia pogodowe w różnych miejscach Polski w różnym czasie.
6: Ma pan pieniądze na to, tak?
7: Tak, pieniądze są zabezpieczone w rezerwie budżetowej. Nikt nie zostanie bez pomocy, w którego gospodarstwie takie straty wystąpiły.
6: Czy te pieniądze będą obejmowały tylko straty rolnicze, czy też będą obejmowały chociażby zniszczone budynki, czy zniszczone maszyny?
7: Nie, to jest zupełnie inny budżet. Minister rolnictwa odpowiada za straty. Są oczywiście możliwości odtworzenia swojego majątku, ale to już jest w ramach odpowiednich programów pomocowych.
6: A czy będzie pan ogłaszał stan klęski żywiołowej, albo czy wojewodowie powinni w tych miejscach ogłosić stan klęski żywiołowej?
7: Stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony wtedy, kiedy musimy ratować ludzkie mienie bądź życie, i to mienie bądź życie ludzkie jest zagrożone. Takiego zagrożenia przy tych anomaliach nie ma. Ta klęska żywiołowa nic nie wnosi, nic nie zmienia. Odszkodowania, pomoc będzie wypłacona.
6: Tak mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa, rozwoju wsi, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzisiaj razem z nami w porannej rozmowie RMF FM. Słuchaczom radia dziękujemy, ale zapraszamy oczywiście do naszych mediów społecznościowych i do naszego radia RMF 24, gdzie kontynuujemy spotkanie.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski. On powtórzył zapewnienie, że ukraińskie zboże nie zaleje polskiego rynku, embargo zostanie utrzymane.
3: Ciąg dalszy rozmowy w internetowym radiu RMF 24. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej.

RMF Chill Out.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Robimy wszystko, żeby ukraińskie zboże nie zostało w Polsce. Tak w porannej rozmowie w RMF FM zapewniał minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Podkreślał, że embargo zostanie utrzymane. Liczy też na wsparcie Brukseli w tej kwestii.
3: Ja nie chcę tych zakazów znosić, dlatego że pamiętamy, co się działo wtedy, kiedy nieodpowiedzialne decyzje zapadły. Tego zakazu nie zdejmuję.
4: Ale pan wie o tym lepiej niż ja, że to jest wspólna polityka rolna, europejska polityka rolna. W gruncie rzeczy my nie powinniśmy tego embarga wprowadzać.
3: Tak, pod warunkiem, że komisja odpowiednio by nas zabezpieczyła. Odnieśliśmy największe straty jako kraje przyfrontowe, w tym Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka ze Stefanem Krajewskim jest na rmf24.pl.
2: Potężny pożar dotarł w nocy do chorwackiego miasta Omisz.
1: A to popularny kierunek turystyczny w środkowej Dalmacji. Znajduje się 25 km od Splitu.
2: W nocy zdecydowano o ewakuacji mieszkańców i turystów do pobliskiej hali sportowej. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr.
1: Luksusowy jacht za ponad 9 milionów dolarów zatonął na Morzu Śródziemnym zaledwie 4 dni po dostarczeniu go nowemu właścicielowi. Prawie 30-metrowa Angiola Due znajdowała się u wybrzeży Porto Cervo na Sardynii z 14 osobami na pokładzie.
2: Awaria silnika wywołała pożar. Ogień uszkodził uszczelki, woda sukcesywnie dostawała się do wnętrza jednostki.
1: Jacht zatonął, 14 osób, jakie były na pokładzie, uratowano, żadnych obrażeń. No może właściciel zmartwiony tym, że wydał w końcu 9 milionów dolarów, a zabawką pocieszył się tylko 4 dni.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Znany szkocki klub, pokonany.
1: A Jagiellonia gra dalej w eliminacjach Ligi Europy.
2: Fakty sportowe RMF FM i Patryk Serwański.
6: Dzień dobry. Na Białostoczanie zagrają w decydującej rundzie eliminacji tych rozgrywek, więc w najgorszym razie trafią do fazy ligowej Ligi Konferencji. Wczoraj awans przypieczętowali remisując na wyjeździe z Rangers FC 1-1. Raków Częstochowa też z awansem w Lidze Konferencji wyeliminował szwedzkie Hammarby.
7: Cieszę się, że dzisiaj porozumieliśmy zespołem bardzo skutecznym. Zagraliśmy w wielu momentach pragmatycznie, ale przede wszystkim konsekwentnie. No i to przyniosło nam awans do kolejnej rundy.
6: Oceniał trener Dawid Kroczek. Porażkę w dwóch meczu zanotował Górnik Zabrze, wczoraj domowe 1-1 z Ferencvaroszem i spadek z eliminacji Ligi Europy do Ligi Konferencji. Mecz Lecha Poznań po perturbacjach związanych z lotniczą podróżą na Wyspy Owcze przełożony. Kolejorz z drużyną Klaksvík zagra dopiero dziś o 20. A do gry wkracza piłkarska Ekstraklasa, to już czwarta kolejka nowego sezonu. Na dziś zaplanowano jedno spotkanie, to będzie pojedynek Legii Warszawa z Radomiakiem. Legia na razie bez porażki, być może debiut zanotuje dziś nowy napastnik, Czech Jan Kuchta. W kadrze Legii obecnie 4 napastników.
8: Zobaczymy, jak to się wszystko wyklaruje. Dla mnie najważniejsze jest, żeby drużyna wygrywała i oczywiście ci napastnicy strzelali bramki, ale nie musimy wykreować tutaj jednego jakiegoś króla strzelców. Najważniejsze, żeby Legia Warszawa wygrywała.
6: Podkreślał szkoleniowiec Legii Marek Paprzun. W dalekim Toronto sukces Igi Świątek. Polka wygrała tam turniej tenisowy. W finale odprawiła Jelenę Rybakinę. Chcę dedykować ten tytuł każdemu, kto zmaga się z niesprawiedliwymi osądami i nienawiścią, powiedziała Świątek po zwycięstwie. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk rozpoczynają kolejną rundę Mistrzostw Europy. Wieczorem pierwszy odcinek specjalny wymagającego rajdu Barum. Impreza w Czechach cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców, no między innymi właśnie z uwagi na skalę trudności.
9: Mamy tu z Szymonem doświadczenie i mam nadzieję, że je dobrze wykorzystamy.
6: Tak mówił Miko Marczyk.
10: Pogoda na dzisiaj, piękny, wspaniały słowo.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: I Tomasz Staniszewski w studio przy swoich mikrofonach. Wszystko gotowe, ruszajmy zatem.
2: Poszukiwani 31-letni ojciec z 4-letnim synem.
3: Ostatni raz byli widziani wczoraj w Jastrzębiu Zdroju.
2: I od tego zaginięcia zaczynamy fakty. Potem rolnicy, którzy po ostatnich burzach liczą straty i liczą na rządową pomoc.
3: Minister rolnictwa Stefan Krajewski w RMF FM deklaruje:
4: pieniądze są zabezpieczone, nikt nie zostanie bez pomocy.
2: W faktach też migracyjny kryzys w hiszpańskiej Ceucie widziany oczami reportera RMF FM.
3: I 4 rekordy Guinnessa. Policjanci z Jastrzębia Zdroju w Śląskim poszukują 31-latka i jego 4-letniego syna.
2: Weszli z domu wczoraj i nie ma z nimi kontaktu. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek, teraz w faktach o 9.
3: Witamy, Aniu. Co jeszcze wiadomo na ten temat?
5: 31-letni mężczyzna i jego 4-letni syn byli widziani wczoraj około 17 na podwórku w rejonie ulic Wielkopolskiej, Małopolskiej i Beskidzkiej. Mężczyzna miał na sobie czarną koszulkę, spodenki i buty sportowe, a chłopiec jedno jasno-niebieską koszulkę, zielone spodenki i czapkę z daszkiem. Policja apeluje o kontakt do osób, które wiedzą, gdzie obecnie przebywają 31-latek i jego 4-letni syn. Informacje w tej sprawie można przekazywać m.in. dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
2: A szczegóły i zdjęcie poszukiwanych znajdziecie na stronie rmf24.pl. Pieniądze na rekompensaty dla rolników, których plony zostały zniszczone przez nawałnice, są zabezpieczone w budżecie. Nikt nie zostanie bez pomocy. Takie zapewnienie padło dziś w porannej rozmowie w RMF FM z ust szefa resortu rolnictwa Stefana Krajewskiego.
3: Minister nie jest przekonany do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w gminie Regimin na Mazowszu. Samorząd wnioskował o to do wojewody po przejściu poniedziałkowej nawałnicy.
4: Stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony wtedy, kiedy musimy ratować ludzkie mienie bądź życie, i to mienie bądź życie ludzkie jest zagrożone. Takiego zagrożenia przy tych anomaliach nie ma. Ta klęska żywiołowa nic nie wnosi, nic nie zmienia.
2: Tak twierdzi minister Stefan Krajewski. A teraz głos rolników z gminy Regimin, którzy proszą rządzących o wsparcie.
6: Tu już nie ma nic. Tu już nie ma ziarna. O, tu już jest wszystko puste. I co z tym zrobić teraz, to ja nie mam pojęcia.
7: Jaki to jest teren?
6: To jest gdzieś w obszaru tutaj ponad 8 hektarów. Wszystko zginęło.
7: To są potężne straty.
6: Kukurydze zginęły, buraki zginęły. Od ministra to powinniśmy dostać jakąś pomoc.
3: Usłyszał od Jana Jackowskiego, rolnika ze wsi Klice, nasz reporter Michał Radkowski.
8: Fakty RMF FM. Na żywo z miejsca wydarzeń.
2: W faktach teraz kryzys migracyjny z bliska, na przykładzie Ceuty.
3: Hiszpańskiego terytorium w Afryce. Jest tam specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy, Benjaminie.
9: Tak jest, dzień dobry.
3: Jak wyglądała tam noc i poranek?
9: W ścisłym centrum Ceuty o poranku jest bardzo spokojnie. Miasto tak naprawdę dopiero budzi się do życia. W nocy, jadąc tu z portu, na niemalże co drugiej ulicy można było zauważyć radiowozy miejscowej policji i funkcjonariuszy patrolujących miasto. Teraz w miejscu, w którym jestem, przebijają się odgłosy muezinów wzywających muzułmańską społeczność do porannej modlitwy. Płynąc tu promem z hiszpańskiego Algeciras, rozmawiałem z mieszkańcami Ceuty, którzy powiedzieli mi, że są jeszcze miejsca, w których kryzys migracji jest szczególnie widoczny. To przede wszystkim okolice przejścia granicznego oraz plaże Ceuty, na które próbowali dopłynąć migranci. Według danych hiszpańskiego MSW w autonomicznym mieście pozostawać ma około 5000 osób, które 2 tygodnie temu sforsowały granicę. W sieci pojawiły się z kolei raporty, które sugerują, że w ten weekend może dojść do kolejnej fali migracji do hiszpańskiego miasta. Z Ceuty Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Nigel Farage, lider partii Reform UK, wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin w Clacton we wschodniej Anglii.
3: Wyniki ogłosiła dziś rano komisja wyborcza. Farage zdobył niemal 63% poparcia. 22,239 głosów.
2: Wybory nazywane przez komentatorów najśmieszniejszymi w Wielkiej Brytanii ze względu na niecodziennych kontrkandydatów Farage'a. Drugie miejsce zajął Count Binface, czyli komik Jonathan Harvey, wcielający się w przybysza z kosmosu.
3: Niemal 27% głosów.
2: A na koniec rekordzista Guinnessa Erling Haaland.
3: Norweski piłkarz Manchesteru City otrzymał właśnie 4 certyfikaty ustanowionych przez siebie rekordów.
2: 26-latek osiągnął magiczną granicę 100 bramek w Premier League w najkrótszym czasie w historii. Potrzebował do tego 111 meczów.
3: Z 36 bramkami jest rekordzistą angielskiej ligi pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie.
2: Dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Narodów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie.
3: Wyrównał także rekord największej liczby goli w meczu Ligi Mistrzów. 3 lata temu w pojedynkę pokonał RB Lipsk.
2: Do siatki trafił 5 razy, powtarzając wyczyn Argentyńczyka Messiego i Brazylijczyka Adriano. No i Norweg wciąż nie wie, dlaczego tak się dzieje. Po prostu jest specjalistą od strzelania bramek.
8: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM. RMF Chillout.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Sky Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
2: Rosjanin skazany w Moskwie za współpracę z polskim wywiadem wojskowym.
3: Georgi Pirogow trafi na 23 lata do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.
2: Jesteście w drodze? Noga z gazu. Po wypadku są utrudnienia na trasie S6 w zachodniopomorskiem.
3: I poważne kłopoty na S5 między Pałkami i Żninem.
2: W faktach wrócimy także do ustawowego obowiązku podawania darmowej wody w restauracjach.
3: Będą też nasi w europejskich futbolowych pucharach. Jest 10, to fakty RMF FM. Rosjanin skazany w Moskwie na 23 lata więzienia za szpiegostwo na rzecz Polski. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa Georgi Pirogow podczas pobytu w naszym kraju miał podjąć współpracę ze Służbą Wywiadu Wojskowego.
2: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10. Krzysztofie, jakie informacje według FSB Pirogow miał przekazywać Polakom?
4: Rosjanie twierdzą, że gromadził dane o zaawansowanych systemach uzbrojenia wykorzystywanych przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Przede wszystkim chodzi o produkcję i użytkowanie systemów rakietowych. Jak napisano w rosyjskim komunikacie, Rosjanin miał opuścić swój kraj po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej. Kontakt z naszym wojskowym wywiadem miał nawiązać w kwietniu 2022 roku podczas pobytu w Polsce. Otrzymał zadanie przekazywania informacji na temat rosyjskiego uzbrojenia. On, wykorzystując swe kontakty w branży zbrojeniowej, zdobywał informacje o nowoczesnych systemach rakietowych, a także dane osób mających dostęp do tajemnic państwowych. Chodziło o listę osób do dalszego werbunku. Mężczyzna odpowiadał też za finansowanie ukraińskich sił zbrojnych, miał przelewać im kryptowaluty i organizować zakupy i dostawy przez Polskę. Wyrok będzie odsiadywał w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.
3: Teraz aktualne ostrzeżenia drogowe.
2: Zablokowana jest trasa S5 w Kujawsko-Pomorskim w kierunku Poznania.
3: Koło miejscowości Sobiejuchy między węzłami Pałki i Żnin Północ ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Stojące w korku samochody w tej chwili wypuszczane są bramą awaryjną na objazdy.
2: Wypadek na S6 w Zachodniopomorskim w Gliwicach między węzłami Osina i Goleniów lotnisko zderzyły się dwa samochody osobowe.
3: Jedna osoba w wypadku ucierpiała. Zablokowany pas ruchu jest w kierunku Szczecina. Kilkadziesiąt urzędów i instytucji w całej Polsce dzisiaj jest zamkniętych. Pracownicy odbierają dzień wolny za święto, które przypada jutro i przez to w tych miejscach nie załatwicie spraw urzędowych.
2: W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Dzień dobry.
2: Które urzędy i instytucje są dzisiaj nieczynne?
5: W całej Polsce wszystkie placówki ZUS-u i wszystkie oddziały NFZ. Tu jest tylko jeden wyjątek, korzystny. Bez zmian cały czas działa bezpłatna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów.
3: W których urzędach miast pracownicy mają dzisiaj wolne?
5: Między innymi w Poznaniu, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Lublinie, w Częstochowie, w Białymstoku i w Tarnowskich Górach. Zamknięte są też dzisiaj urzędy gmin, m.in. w Mysłowicach na Śląsku, w Bożęcinie w Małopolsce i w Rojewie w województwie kujawsko-pomorskim. Tak jest teraz, ale część urzędników odbierze wolne w najbliższy poniedziałek, 17 sierpnia. Warto to dokładnie sprawdzić, bo po weekendzie spraw nie załatwimy, na przykład w mazowieckim Wołominie i w gminie Jejkowice na Śląsku.
3: Jejkowice koło Rybnika.
6: To także są fakty.
3: Obowiązek podawania darmowej wody w restauracjach. Miało być bardziej ekologicznie i ekonomicznie. Rząd jednak ostatecznie zrezygnował z wprowadzenia tego przepisu od 12 sierpnia.
2: Co na to nasi słuchacze? Zapytamy dzisiaj w twoim zdaniu w naszym internetowym radiu RMF24. Maciej Pałachicki jest już na posterunku. Maćku, o co i gdzie będziesz pytał?
7: Będziemy dzisiaj przy zakopiańskich Krupówkach, ulicy pełnej restauracji i szczególnie teraz pełnej turystów. Zapytam, czy darmowa woda to coś, co należy się każdemu klientowi i czy obecne ceny wody w lokalach mogą zaskoczyć. Rozmawiam także z przedstawicielami branży gastronomicznej, by dowiedzieć się, jak to wygląda z ich strony i czy darmowa woda rzeczywiście nic nie kosztuje. Naszym ekspertem będzie też znana blogerka kulinarna Lady Kitchen, która powie, jak ten problem wygląda w innych krajach i czy woda podawana bez żadnej opłaty powinna być obowiązkiem czy dobrą wolą właściciela lokalu. Zapraszam na dyskusję o wodzie do radia RMF24 od 12 do 14.30. Obiecuję, że nie będziemy lać wody. Maciej Pałachicki.
2: Trzy nasze piłkarskie kluby znają już rywali w decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów.
3: Jagiellonia powalczy o Ligę Europy, Raków i Górnik o Ligę Konferencji, a w faktach teraz Patryk Serwański. Patryku, najtrudniejszego rywala mają Zabrzanie.
8: Tak, no to jest były klub Kamila Glika, czyli AS Monaco, siódmy zespół minionego sezonu Ligi Francuskiej. Raków o fazę ligową powalczy z kolei z chorwackim Hajdukiem Split, też uznana marka w Europie. W Lidze Europy za to Jagiellonia trafia na gruziński klub Iberia Tbilisi.
2: Niewiadomą wciąż Lech Poznań.
8: Tak, mecz z drużyną z Wysp Owczych, Klaksvík, dopiero dziś wieczorem, jeśli kolejarz pozostanie w Lidze Europy, zagra ze szwajcarskim FC Tyn. W razie porażki i spadku do Ligi Konferencji trzeba będzie grać z łotewskim FC Ryga.
3: Pierwsze mecze tej decydującej rundy już w przyszłym tygodniu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Już na termometrach mamy 19 w Suwałkach.

0: przykład.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska, Tomasz Stańszewski, słuchamy.
2: Dopiero w przyszłym tygodniu będzie można sprawdzić, czy nasze dane są w rękach hakerów.
3: Chodzi o wyciek dotyczący informacji medycznych 19 milionów Polaków.
2: Kierownictwo Służby Ochrony Kolei z ograniczeniem możliwości prowadzenia własnego biznesu?
3: Tego domaga się Rada Nadzorcza Polskich Linii Kolejowych po tym, jak ujawniliśmy sprawę przetargu komendanta Soku.
2: W faktach kulturalnych, kinowa premiera Historii Równoległych.
3: Filmu inspirowanego twórczością Krzysztofa Kieślowskiego.
2: Najpóźniej za tydzień sprawdzimy w sieci, czy nasze dane wykradli cyberprzestępcy.
3: Rząd przedwczoraj potwierdził gigantyczny wyciek. Chodzi o informacje medyczne prawie 19 milionów Polaków.
2: Michał Radkowski otwiera fakt o 11. Michale,
4: witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dlaczego jeszcze kilka dni musimy poczekać na to, by sprawdzić, czy hakerzy mają nasze dane?
4: Główny powód to po prostu potężna skala przestępstwa. Prywatna firma, do bazy której się włamano, miała podpisaną umowę z 12 tysiącami przychodni, które korzystały z jej systemów informatycznych. Każda z nich ma w umowie zapisane, że powierza platformie MyDoktor przetwarzanie danych swoich pacjentów. A to imię, nazwisko, numer PESEL, ale też na przykład dane dotyczące przyjmowanych leków czy historii leczenia. Służby, jak słyszę, potrzebują jeszcze kilku dni, by zebrać dane od wszystkich placówek, które korzystały z systemu zainfekowanego przez hakerów. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wciąż apeluje, by zastrzec swój PESEL.
5: Pół miliona osób, które zdecydowało się zastrzec PESEL w ciągu ostatnich 24 godzin, to są te osoby, które już po tej sytuacji zdecydowały się na to zwiększenie swojego bezpieczeństwa i doprowadzenie do tego, żeby później nikt nie wykorzystał ich danych.
4: A to, czy nasze dane są w plikach hakerów, sprawdzimy najpóźniej za kilka dni na stronie bezpiecznedane.gov.pl.
3: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Rada Nadzorcza Polskich Linii Kolejowych chce ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby z kierownictwa Straży Ochrony Kolei.
2: To w faktach RMF FM ujawniliśmy, że spółka komendanta Soku wygrała pierwszy przetarg na sprzęt do treningu strzeleckiego dla Komendy Stołecznej Policji, co wywołało pytania o przejrzystość tego postępowania.
3: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, w jaki sposób miałoby wyglądać zmiany w PLK?
6: Rada Nadzorcza zwróciła się do zarządu spółki o rozważenie możliwości opracowania regulacji wewnętrznych, które eliminowałyby możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Soku. To reakcja na stanowisko Ministerstwa Infrastruktury do resortu po ujawnieniu przez nas budzących wątpliwości kontraktów biznesowych komendanta Sok ze Stołeczną Policją trafiła interpelacja grupy posłów. Ministerstwo nie stwierdziło wprawdzie złamania przepisów, jednak zwróciło się do Rady Nadzorczej, by przeanalizowała sytuację komendanta Straży Ochrony Kolei. Ta interwencja uruchomiła zarząd spółki, który teraz ma decydować w sprawie zmian procedur.
2: Koniec poszukiwań w Jastrzębiu Zdroju. Policjanci odnaleźli 31-latka i jego 4-letniego syna.
3: Kontakt z nimi urwał się wczoraj po południu. Odnalezieni są cali i zdrowi.
7: Fakty na weekend w RMF FM.
2: Przed nami najbardziej oblegany weekend w Tatrach od początku wakacji.
3: Zakopiańscy hotelarze mówią, że niemal wszystkie miejsca są już zarezerwowane. Tłoku można spodziewać się nie tylko na drogach, ale także na tatrzańskich szlakach.
2: W wąskich miejscach, tych na przykład z łańcuchami, lepiej nie próbować omijać kolejek.
8: To wyprzedzanie może wiązać się ze zrzucaniem luźnych kamieni, które są obok szlaku. Jeżeli wejdziemy na ten łańcuch w kolejną osobę, możemy te słabsze osoby wytrącać z równowagi, możemy powodować u nich stres, ataki paniki. To na pewno nie ułatwi im poruszania się. Także tutaj też postarajmy się być wyrozumiali.
3: Radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham jeszcze przed południem rywalizację w wieloboju zaczyna Adrianna Sułek-Schubert.
3: Za pół godziny przed nią pierwsza z 7 konkurencji, 100 metrów przez płotki.
2: W lipcu na memoriale Wiesława Czapiewskiego uzyskała najlepszy od 3 lat wynik, dający jej 5. miejsce na światowych listach startowych. No, zobaczymy, jak wypadnie teraz na Mistrzostwach. A w RMF FM czas na fakty kulturalne.
3: Zaczynamy od kinowej premiery filmu inspirowanego twórczością Krzysztofa Kieślowskiego.
2: Zaprasza Katarzyna Podraza.
9: Historie równoległe to wyprodukowany przez Macieja Musiała i Krzysztofa Piesiewicza film inspirowany 6. częścią słynnego dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. To dzieje miłosnego trójkąta, który staje się obsesją znakomitej pisarki. O swojej roli przy tym projekcie mówi RMF FM Maciej Musiał, koproducent filmu.
10: Ja odpowiadałem za to, że zabezpieczyłem prawa i przyszedłem z tym pomysłem na początku, ale tu ludzie wykonali potężną pracę i ja już później się bardziej przyglądałem ich pracy niż aktywnie uczestniczyłem. To są też wielcy twórcy, którym nie można mówić, co powinni, a czego nie powinni robić.
9: A na rmf24.pl znajdziecie cały wywiad z Maciejem Musiałem. W warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej możecie obejrzeć wystawę Edward Dwurnik, Duma i Wstyd. Ekspozycja składa się z 77 prac malarza, tworzonych od początku lat 70. do 90., między innymi z cyklu Sportowcy i Robotnicy. To bezprecedensowy portret polskiego społeczeństwa, ulegającego nieustannej transformacji. Dwurnik portretował także hipokryzję czasów PRL. Był uważnym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Się zacznie. Ostatni moment, żeby załapać się do dwóch dzisiejszych.
11: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
12: Chiny zmagają się z bańką długu.
13: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
11: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
14: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
11: Już czwartek po 18 w radiu RMF24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam na fakty w samo południe.
2: A my słuchamy.
1: Jakie ceny na naszych stacjach benzynowych w poniedziałek? Ogłoszenie ministra energii rozpoczniemy. Przekażemy też informacje o zablokowanych drogach, problemach polskich turystów, którzy utknęli na Sycylii z powodu chmury popiołu. Kłopotliwa podróż za nimi, przed nimi mecz. Będzie sportowy aspekt przełożonej walki Lecha Poznań. Znamy maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych na 16 sierpnia, kiedy wraca program CPN, czyli ceny paliw niżej. Informacje przekazane przez ministra energii poznał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Michale, ile zapłacimy za paliwo po weekendzie?
2: Liter bezołowiowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, liter oleju napędowego 7 zł 37 groszy, a liter 98 7 zł 20 groszy. To są ceny średnio o 80 do 90 groszy niższe niż te, które teraz są na stacjach paliw. Nowe ceny maksymalne będą obowiązywać od północy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa ministra energii Miłosza Motyki na ten temat. W popołudniowych faktach zbiorę komentarze zarówno przedstawicieli resortu energii, jak i kierowców na stacjach benzynowych.
1: Te ceny, przypomnę, 17 sierpnia. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 57 między Bartoszycami a Biskupcem Warmińsko-Mazurskim w pobliżu Górkowa. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym trasa jest zablokowana. Na krajowej 10 w zachodniopomorskim w Krąpieli rozpoczyna się dwugodzinny protest rolników. Przechodzą przez przejście dla pieszych, domagając się m.in. rezygnacji Polski z unijnej polityki Zielonego Ładu. Ruch pojazdów jest tam wznawiany co 10 minut.
3: Pod lupą reporterów RMF FM.
1: Największy od 20 lat paraliż lotniczy na Sycylii potrwa jeszcze dłużej. Lotnisko w Katanii ma być zamknięte do soboty do drugiej w nocy. To 7 dzień blokady spowodowanej aktywnością wulkaniczną Etny. Nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z Polakami, którzy próbują wrócić z wyspy. Staszku, jak teraz wygląda sytuacja?
4: Duża część ruchu przeniosła się na inne sycylijskie lotniska. Nasz słuchacz, pan Bogdan, ostatecznie po kilku dniach oczekiwania trafił na drugą stronę wyspy, do Palermo.
5: Pełno ludzi, zatłoczone, wszędzie są kolejki. To Europa czeka, żeby stąd wyjechać.
4: Jak usłyszałem, największym problemem nie jest sama zmiana lotniska, ale brak jasnych informacji.
5: Bo ktoś by powiedział, pojedziecie do Palermo, poczekacie, będzie? No to byśmy wiedzieli, a tutaj tak naprawdę będzie lot, nie będzie, brać kwaterę, a żeby było śmiesznie, to kwatery też poszły w górę, momentalnie.
4: Skala jest ogromna, w ciągu tygodnia w Katanii planowano prawie 2000 lotów, z czego 36% zostało odwołane.
1: Z jednodniowym opóźnieniem piłkarze Lecha Poznań powalczą o awans do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy. Wyjazdowy mecz z drużyną Klaksvik na Wyspach Owczych o 20. A w faktach już teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witam cię, Patryku. Wczoraj kibice żyli podróżą piłkarzy, my też, kolejorza,
2: tak,
1: na wyspy.
2: To prawda.
1: No teraz spójrzmy na ten mecz sportowo.
2: No Lech u siebie wygrał przed tygodniem 1-0. Jedyna bramka strzelona w końcówce spotkania, zatem zaliczka przed rewanżem jest, ale no symboliczna. Do tego dochodzą te perturbacje związane właśnie z kłopotami z dotarciem na Wyspy Owcze. Tutaj akurat no to przełożenie meczu na dziś powinno działać na korzyść kolejorza. Lech jest oczywiście faworytem rewanżu, ale to nie musi być spacerek. Klaksvik na pewno zagra odważniej niż w Poznaniu, bo te straty nie są duże. Trener Lecha Nils Frederiksen zapewnia jednak, że jakość jego piłkarzy to jest czynnik, który pozwoli wywalczyć awans.
1: W dzisiejszym programie BNP Paribas Green Film Festiwalu w Krakowie m.in. Cicha wędrówka. Film o tym, jak zmiany klimatyczne przesuwa granice w Tatrach.
6: 3 miesiące w jednym roku okazały się cieplejsze niż jakiekolwiek inne w ponad 100 ostatnich latach.
7: Wnioski są bardzo, bardzo smutne.
1: Projekcjom towarzyszą także prelekcje. Tematem tegorocznego festiwalu jest, przypomnę, powietrze.
8: Powietrze łączy nas de facto. Kobiety, mężczyzn, dzieci, dorosłych, opcje polityczne. Tym samym powietrzem oddychamy i dlatego dla nas to powinno być ważne. I dlatego o tym chcemy porozmawiać. Chcemy też zwrócić uwagę na powietrze, bo to jest tak naprawdę przykład sukcesu w Polsce. Nie wszędzie, ale na przykład w Krakowie, tu gdzie się festiwal odbywa, można powiedzieć, że odnieśliśmy pewien sukces, to znaczy zmniejszyliśmy ilość dni z przekroczeniem norm pyłów zawieszonych z ponad 200 do około 30. I to pokazuje, że jeśli chcemy, potrafimy się zjednoczyć.
1: Podkreśla Grzegorz Dukielski, dyrektor BNP Paribas Green Film Festivalu. Ta impreza pod Wawelem potrwa do niedzieli. W piątek następne fakty RMF FM punktualnie o 13.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent na

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chillout. Czas na fakty RMF FM.
1: Agnieszka Pietrzak.
2: Ceny paliw niżej do końca sierpnia, a później?
3: To jest pytanie, które będzie wracało.
2: Posłuchajcie, co odpowiada minister energii. Kilka tysięcy ludzi w stolicy musiało się ewakuować z powodu akcji saperów w centrum Warszawy. Czy woda w restauracjach powinna być za darmo? Wasze zdanie jest dla nas ważne. Nie więcej niż 6 zł i 41 groszy ma kosztować w poniedziałek litr bezołowiowej 95. Natomiast litr oleju napędowego nie więcej niż 7 zł i 37 groszy. Po weekendzie wznowiony zostanie rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Mówił o tym na konferencji w południe minister energii. Przed siedzibą tego resortu jest nasz warszawski reporter Michał Dobrołowicz. Michale, program wraca na 2 ostatnie tygodnie sierpnia. Pytanie, co będzie dalej?
4: Wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja za 2 tygodnie na światowych rynkach paliw. Tak odpowiada minister Miłosz Motyka.
5: Dzisiaj za wcześnie, by w przyszłość, nawet na tydzień, na 2 do przodu, w zakresie ceny netto, cen hurtowych, bo ta sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu jest niezwykle dynamiczna.
4: Z kolei kierowcy tutaj na pobliskiej stacji benzynowej cieszą się, że będzie taniej, ale komentują, że to taniej oznacza niestety i tak drogo.
6: W Egipcie paliwo kosztuje złoty 50.
4: Wrócił pan teraz?
6: Tak, także...
4: A tutaj ile pan płacił za litr 95?
6: 7,04.
4: W poniedziałek ma być o tych ponad 60 groszy mniej.
6: Trzymam się teraz z tankowaniem samochodów do poniedziałku i myślę, że w poniedziałek skorzystam.
4: Program CPN ma działać od najbliższego poniedziałku do ostatniego poniedziałku sierpnia, do 31 sierpnia włącznie.
7: To dzieje się teraz.
2: Akcja saperów w centrum Warszawy. Na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej odnaleziono 4 niewybuchy. Na linii stołeczny reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
8: Dzień
2: witam
8: dobry.
2: Cię, Kacprze. Rozmawiałeś ze służbami.
8: Tak.
2: Co ustaliłeś?
8: Niewybuchy, które prawdopodobnie pochodzą z II wojny światowej, odnalazł wczoraj po południu operator koparki. Ten teren został od razu zabezpieczony, a dziś od godziny 10 trwa akcja saperów. Róg Grzybowskiej i Żelaznej to miejsce, gdzie znajdują się nie tylko bloki mieszkalne, ale także biuro. Według informacji, które otrzymałem od służb, nieco ponad 4 tysiące osób zostało nad ranem ewakuowanych z okolicznych budynków. Ważna informacja dla kierowców, zamknięcie tych dwóch ulic to spore utrudnienia dla przejeżdżających przez warszawską Wolę.
2: Woda to żywioł, przypominają ratownicy przed weekendem, podczas którego spodziewają się większego ruchu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Przekazujemy zatem apel o pokorę wobec wody.
9: Przebywa skuterów i szybkich łodzi motorowych. Pamiętajmy, pływając po szlaku Wielkich Jezior, aby nie przeceniać swoich umiejętności, obserwować siebie nawzajem i stosować zasadę ograniczonego zaufania, ażeby bezpiecznie wrócić z urlopu do domu. Ja tylko przypomnę, że nasze stacje ratownicze, całoroczne stacje ratownicze rozmieszczone są tak na brzegach Wielkich Jezior, aby ta pomoc do osoby potrzebującej dotarła jak najszybciej. Mamy też 4 wodne karetki, które do końca września pływają po szlaku Wielkich Jezior.
2: Przypomina Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W naszym internetowym radiu RMF24 rozmawiamy dzisiaj o tym, czy woda w restauracjach powinna być za darmo. Nasz wóz satelitarny stanął w samym centrum Zakopanego. Jest tam nasz reporter Maciej Połachicki, który pyta was w twoim zdaniu w RMF24 o tę kwestię. Witam cię, Maćku. Jakie argumenty przeważają?
10: No, argumenty jak zwykle zależą od tego punktu siedzenia tak zwanego, czyli moi rozmówcy, a większość z nich to turyści, którzy przyjechali do Zakopanego i są klientami restauracji, uważają, że woda powinna być oczywiście za darmo, bo taki jest standard na przykład we Francji, no i ta woda prawie nic nie kosztuje, ale nasza ekspertka, blogerka kulinarna Lady Kitchen przypomniała, że koszty wody to nie sama woda, bo trzeba umyć naczynia, trzeba je kupić, trzeba zatrudnić kogoś, kto umyje te dzbanki czy szklanki i to już naprawdę kosztuje. Poza tym, no nie ukrywajmy, kultura bycia w restauracji na zachodzie Europy i w naszym kraju się troszeczkę różni. U nas czasami zdarza się, że 4 osoby przychodzą i zamawiają jedną porcję frytek. I co? I do tego woda. No, dyskusja, jak słychać, coraz bardziej ciekawa, trwa w RMF24. Zapraszam serdecznie z Równi Krupowej w Zakopanem, Maciej Pałchicki.
2: Jak słyszeliście, do cen wody w restauracjach wrócimy za chwilę w internetowym radiu RMF24.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Cztery minuty po 13, wiecie co się dzieje. No to...
0: Chill Out.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: No i ponownie przed mikrofonem Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Przerażające relacje polskich turystów, którzy musieli uciekać przed ogniem środkowej Chorwacji.
3: Pokonaliśmy wraz z małymi dziećmi pieszo 14 kilometrów.
2: Znany ukraiński muzyk był na celowniku zabójcy w Warszawie. Nasz dziennikarz dotarł do kolejnych informacji w sprawie morderstwa na zlecenie Kremla. Będą też wieści ważne dla kierowców. Trzydzieści sześć osób zostało rannych w pożarze popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. Ogień najpierw strawił las sosnowy, po czym błyskawicznie przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoznica. Ewakuowano tam ponad 1000 osób. Część z nich znalazło schronienie w hali sportowej w Splicie. Są tam też Polacy, m.in. panowie Witold i Robert z Rzeszowa. Rozmawiała z nimi dziennikarka RMF FM Magdalena Greinert.
4: Jesteśmy tutaj w Splicie, w tym centrum, do którego trafiły osoby ewakuowane z pożaru.
3: Tak, my podobnie jako turyści nawet nie zostaliśmy tak do końca poinformowani, co się dzieje, ale zauważyliśmy, że pożar już wybuchł obok naszej wioski, naszego miejsca pobytu.
4: A gdzie dokładnie spaliście?
3: W Nemirze, więc ta informacja gdzieś obiegła szybko i podjęliśmy pewnie, tak jak wszyscy, słuszną decyzję, zaczęliśmy się kierować w kierunku Omnisia, ale okazało się, że Omniś też jest niebezpieczny, więc dalej skierowaliśmy naszą drogę do Splitu. Pokonaliśmy całą rodziną, a jest nas prawie 15 osób wraz z małymi dziećmi od 3 do 6 roku życia. Na nogach pieszo 14 kilometrów.
2: Do rozmowy z polskimi turystami, którzy w Chorwacji uciekali przed pożarem, wrócimy w kolejnych faktach, a zdjęcia mamy na naszej stronie rmf24.pl. Znany ukraiński wideobloger i raper Slevin Dadian podczas pobytu w Polsce miał być celem zabójcy na zlecenie rosyjskich służb, dowiedział się reporter RMF FM. Killera pochodzącego z Donbasu zatrzymali funkcjonariusze stołecznej policji przy współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami w sprawie tego zlecenia. Witam cię, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
2: Przypomnijmy, wczoraj podawaliśmy, że ofiara miała mieć powiązania z branżą zbrojeniową.
5: Okazuje się, że Dadian, a tak naprawdę Albert Wasiliew, został przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa oskarżony o nadzorowanie i zarządzanie logistyką dostarczania do obwodu moskiewskiego dronów, które miały być wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty w stolicy i okolicach. Bezzałogowce miały być przemycane ze Słowacji przez Polskę i Białoruś. Muzyk został wpisany na listę osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną. Według Kremla współpracuje z ukraińskimi służbami specjalnymi, a sam Wasiliew zaprzecza tym oskarżeniom.
2: No i zauważmy, raper jest znaną postacią w świecie muzyki.
5: Tak, on popularność zdobył publikując w internecie krótkie humorystyczne filmiki. Potem był jednym z założycieli słynnego ukraińskiego zespołu Chryby. Następnie rozpoczął solową karierę, między innymi jako Kiev Stoner. Grał też w filmach. Po inwazji Rosji na Ukrainę publicznie potępił tę agresję.
6: Fakty ważne dla kierowców.
2: Pożar samochodu osobowego na drodze krajowej 28 między Sanokiem a Przemyślem na Podkarpaciu. W pobliżu Tyrawy Wołoskiej wprowadzono ruch wahadłowy. W poniedziałek stacje benzynowe mogą obsłużyć więcej klientów, bo kto nie musi teraz tankować, z pewnością poczeka do 17 sierpnia, kiedy w życie, przypominamy, wejdzie nowa odsłona programu CPN, czyli ceny paliw niżej. 2 godziny po ogłoszeniu niższych poniedziałkowych cen na stacjach sprawdzamy, co przed weekendem. W Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witam cię ponownie, Michale.
7: Dzień dobry.
2: W jakich nastrojach są dziś kierowcy?
7: Na razie w dobrych, dlatego że przed nimi weekend, przed nimi często trasa, tylko te nastroje pogarsza informacja i myśl, że ta zmiana, te maksymalne ceny, niższe ceny wejdą w życie dopiero w poniedziałek, bo no właśnie, przed wieloma kierowcami teraz daleka podróż, często kilkaset kilometrów. Załogowej 95 tutaj kosztuje teraz 7 zł i 34 grosze, a w poniedziałek o tej porze będzie nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, ale z drugiej strony są tutaj też kierowcy, którzy nie zmieniają swojej strategii tankowania.
8: Bo ja wiem, nie patrzę, jakby było po 12, to wtedy już by było czuć. Zawsze tak, jak mam 1/5, to do fulla zawsze.
7: Nie czeka pan na poniedziałek?
8: Nie.
7: Trochę łatwiej będzie się tankować w przyszłym tygodniu?
8: Może minimalnie, ale to dla mnie to naprawdę nie
7: To ma. Nie jest duża obniżka?
8: Nie.
7: A jaka powinna być ta obniżka, żeby faktycznie była odczuwalna? Teraz to 90 groszy.
8: Około 2 zł. Wtedy by było czuć.
7: Program CPN będzie działać od najbliższego poniedziałku codziennie do 31 sierpnia włącznie. Rząd nie wyklucza kontynuacji programu we wrześniu, ale żadnych decyzji jeszcze nie ma.
2: W RMF FM koniecznie sprawdzacie fakty następne o 15.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Cztery minuty po 14, byle do lata w RMF FM.
9: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
10: Chiny zmagają się z bańką długu.
11: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
9: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
12: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
9: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, wszystko gotowe. Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Przymusowa ewakuacja polskich turystów w Chorwacji.
3: Nie pakujcie nic, po prostu uciekajcie.
2: To kolejne relacje z okolic Splitu, gdzie wybuchł pożar. W Warszawie będą utrudnienia w ruchu tego popołudnia. W faktach też 10-latka, która po raz 11 dotarła z pielgrzymką do Częstochowy.
4: Było wyczerpująco, no ale wciąż jakoś daje radę.
2: Nic nie pakujcie, uciekajcie. Takie komunikaty słyszeli Polacy wypoczywający w środkowej części Chorwacji. Jak informowaliśmy w faktach, ponad 1000 osób musiało się ewakuować z powodu błyskawicznie rozprzestrzeniającego się pożaru w popularnym turystycznym kurorcie Omisz. Uciekali także wypoczywający tam Polacy.
5: To był taki impuls. Dla nas to był chyba taki, jak zobaczyliśmy, że w całej wiosce zgasły światła.
3: My mieszkaliśmy tak jakby w piątej alejce, a część rodziny mieszkała w pierwszej alejce i tamta część rodziny, która mieszkała bliżej tego pożaru, do nas zadzwoniła: nie pakujcie nic, po prostu uciekajcie. I żeśmy podjęli taką decyzję w ciągu jednej sekundy. Zaczęliśmy uciekać, pozostawiając wszystkie rzeczy w tych apartamentach. I tak naprawdę do teraz nie wiemy, czy one pozostały w całości, czy nie.
2: Te relacje zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert od pani Iwony i pana Witolda. Oni schronienie znaleźli, podobnie jak inni turyści, w Centrum Pomocy w Splicie. Madryt wysyła dodatkowe siły do miasta zamieszkałego przez 85 tysięcy ludzi. Około 4 tysięcy funkcjonariuszy i żołnierzy jest już w Ceucie w związku z obawami przed kolejną próbą masowego przekroczenia granicy w tej hiszpańskiej eksklawie przez migrantów z Maroka. Z informacji, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych, wynika, że mieliby tam dotrzeć najbliższej nocy. W Ceucie jest specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wygląda tam sytuacja na ulicach?
6: Spacerując ulicami Ceuty, nie sposób nie trafić na przejeżdżające samochody miejscowej policji lub wojska. Patrole piesze sprawdzają miejskie parki, przestrzenie między budynkami oraz pilnują charakterystycznych punktów, takich jak szpitale czy port. Mundurowi wyrywkowo sprawdzają osoby przechodzące ulicą lub siedzące w parkach. Według danych hiszpańskiego rządu w Ceucie o bezpieczeństwo i porządek dba teraz 880 funkcjonariuszy Policji Krajowej oraz ponad 700 funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej. Przebywa tu też około 2000 żołnierzy, którzy nie tylko patrolują ulice, ale mają też dbać o szczelność granicy. Wczoraj minister spraw wewnętrznych Hiszpanii zapowiedział, że do Ceuty zostaną wysłane kolejne grupy mundurowych. Lokalne media podały z kolei informację, że w nocy patrol Straży Morskiej zatrzymał przemytników, którzy wykorzystując gęstą mgłę chcieli przewieźć migrantów do Europy. Z Ceuty Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Istotne informacje dla kierowców.
2: Za niecałą godzinę w Warszawie rozpoczną się pierwsze utrudnienia związane z jutrzejszą defiladą organizowaną z okazji Święta Wojska Polskiego. W faktach łączymy się ze stołecznym reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim. Kacprze,
8: jestem.
2: Prosimy o konkrety. Które ulice w stolicy zostaną zamknięte?
8: No to przede wszystkim odcinek Wisłostrady, którą jutro przejdzie wojskowa defilada. Już dziś od 16 nie przejedziemy tą trasą od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały także trasa Armii Krajowej i most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski oraz most Poniatowskiego. Kierowcy jadący Wisłostradą od strony Mokotowa pojadą wyłącznie na trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na most Łazienkowski. Do jutra, do 16 na Żoliborzu i Śródmieściu zamkniętych będzie kilkadziesiąt mniejszych ulic bezpośrednio połączonych z Wisłostradą. Niedozwolone będzie tam również parkowanie. Dokładną listę zamkniętych ulic, a także zmiany w komunikacji miejskiej znaleźć można na stronie warszawskiego ZTM-u.
2: Setki kilometrów pokonane na rowerach, motocyklach, a najczęściej pieszo. Przed dzień święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny najwięcej pielgrzymów dociera na Jasną Górę w Częstochowie.
9: Co się czuje, kiedy się mija tę bramę? Kiedy jest ten wymarzony moment, ten, na który się czeka?
10: No i jestem zadowolona. Dzisiaj z pełnym sercem już byłam tutaj i było najłatwiej.
4: Było wyczerpująco, no ale wciąż jakoś daje radę.
9: Od jakiego wieku ty chodzisz już na pielgrzymki?
11: W brzuchu, jak byłam pierwszy raz, to mama była ze mną. Od małego tak naprawdę chodzę, więc...
9: A lat masz?
11: We wrześniu kończę 10 i to jest moja 11 pielgrzymka, bo liżę też to w brzuchu.
2: Pielgrzymom młodszym i starszym towarzyszyła reporterka RMF FM Agnieszka Wederka.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: serce.
1: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
2: FM, a temat dla nas Agnieszka Pietrzak.
3: Zapraszam.
4: Poważny wypadek na Krajowej Dziewiątce na Podkarpaciu. Karambol na obwodnicy Trójmiasta. Informacjami dla kierowców rozpoczniemy te fakty. Później konsekwencje po aferze powodziowej w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wrocław wita kibiców jutrzejszego supermeczu. A co nad Bałtykiem?
5: Pogoda idealna, żyleta, woda w miarę.
4: Na plażach tłoczno. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej Dziewiątce na Podkarpaciu na trasie Kolbuszowa-Nowa Dęba. W Hadykówce zderzyły się trzy samochody i policja wprowadziła tam teraz ruch wahadłowy. Karambol na obwodnicy Trójmiasta. Pięć samochodów osobowych zderzyło się między węzłami Gdańsk-Południe-Rusocin. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Korek ma już tam 3 kilometry. Dymisję w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o odwołaniu prezesa Huberta Papaja oraz całej Rady Nadzorczej spółki. To efekt nieprawidłowości przy rozdzielaniu dotacji popowodziowych. Wcześniej z funkcji wiceprezeski tej agencji, przypomnijmy, została odwołana Anna Konieczyńska. Sprawa, przypomnę, dotyczy ponad 4 milionów złotych pomocy, która według ustaleń Wirtualnej Polski trafiła do trzech firm z jednej okolicy, choć cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. A firmy te miały być powiązane z wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działaczką Koalicji Obywatelskiej.
6: Każde nadużycie w tej sprawie zostanie wypalone gorącym żelazem. Sprawą pani Konieczyńskiej zajmuje się CBA już od kwietnia. I jeśli potwierdzą się zarzuty, no wiele wskazuje na to, że ta sprawa śmierdzi, to oczywiście osoby za to odpowiedzialne poniosą pełną konsekwencję.
4: Zapowiadał wczoraj premier Donald Tusk o dzisiejszych decyzjach dotyczących zmian personalnych w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Piszemy szczegółowo na stronie rmf24.pl. Ponad 200 uwag wpłynęło do głównej części planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. Ten piątek jest ostatnim dniem konsultacji przepisów, które mają wprowadzić m.in. górne limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Z tymi faktami teraz reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, kto zgłosił najwięcej uwag?
7: Przedstawiciele samorządów. Związek Powiatów Polskich popiera maksymalne stawki dla medyków, ale uważa, że propozycja rządu, czyli nawet 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza, to za dużo i to wyzwanie dla małych lecznic, przekonuje Grzegorz Kubalski ze związku.
8: Bo oczywiście ekonomia jest rzeczą ważną, ale poza ekonomią równie istotna jest kwestia dostępu do służby zdrowia.
7: Samorządowcy pytają też, jakie będą skutki obowiązku pracy lekarza na co najmniej pół etatu w publicznym szpitalu. Na to zwraca uwagę prezydent Starachowic, Marek Materek.
9: Jest teraz tak, że lekarze trochę z językiem na wierzchu muszą podróżować pomiędzy poszczególnymi szpitalami po to, żeby grafiki, które są wymagane, były spełnione.
7: Te uwagi do końca sierpnia będą analizowane, a po wakacjach ruszyć ma proces legislacyjny reformy ochrony zdrowia.
3: 100 sposobów na weekend w faktach RMF FM.
4: Do Wrocławia przybywają tysiące kibiców. Jutro supermecz. AC Milan zmierzy się z Manchester United. Na Placu Wolności otwarta została już strefa kibica. Władze miasta liczą na dobrą atmosferę.
10: Wszyscy jesteśmy niezwykle skoncentrowani na tym, aby ta atmosfera była miła i przyjazna. To wielkie wydarzenie niech będzie też manifestacją tego, że we Wrocławiu jesteśmy przyjaźni. Jesteśmy zaprzyjaźnieni ze sobą i chcemy, aby to miasto cieszyło się. Cieszyło się wrocławskim pięknym latem i tym wydarzeniem. Chcemy, aby ci wszyscy nasi goście czuli się jak w domu.
4: Tak mówi Jakub Mazur, zastępca prezydenta Wrocławia. Miło jest już nad Bałtykiem. Tysiące wypoczywających ruszyły na plażę.
11: Pamiątki z plaży zbieracie?
12: Tak, bardzo dużo. Ile się da, muszelek?
11: Jak mija ten dzień dzisiaj nad morze?
5: Pogoda idealna, żyleta, woda w miarę. Ale słoneczko wynagradza wszystko.
11: Panią udało się znaleźć miejsce w pierwszym rzędzie, tak naprawdę.
13: No tak, słonecznie, cieplutko, czysta woda, meduzy pływają.
14: Pogoda dzisiaj sprzyja kąpielom.
11: Czyli wchodzicie do morza, tak?
15: Tak, wchodzimy, ale troszkę rzeźko.
11: Czyli to są krótkie wypady do wody.
14: Tak, jak najbardziej.
15: Krótkie i grzejemy na słoneczko.
4: Takie głosy na granicy Gdańska i Sopotu zarejestrował nasz reporter Stanisław Pawłowski. Przed nami, przypominamy, upalny weekend, a po nim ochłodzenie. Szczegółową prognozę pogody na najbliższe dni znajdziecie na rmf24.pl. Polecam naszą stronę internetową, a na antenie RMF FM fakty. Następne o 17:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Everything's fine when it's just you and me. Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Właśnie już Marlena Chudzio, o której mówimy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Spada liczba osób nielegalnie przekraczających granice Unii. Dotyczy to zwłaszcza wschodnich regionów. Lech Poznań kontra Klaksvik na Wyspach Owczych w faktach o przełożonym meczu eliminacyjnym Ligi Europy. Zjedziemy też na nietypową nocowankę głęboko pod ziemię w kopalni. Zaczynamy jednak od tragicznej informacji z dróg. Jedna osoba zginęła po zderzeniu dwóch osobówek w Ostrowcu Świętokrzyskim. Krajowa dziewiątka w obu kierunkach od Starachowic do Opatowa jest zablokowana. Nieprzejezdna jest także A2 w Nowym Tomyślu w Wielkopolsce. W zderzeniu motocykla z ciężarówką ranna została jedna osoba. Ląduje śmigłowiec LPR. W tym roku spadła liczba nielegalnych przekroczeń granic Unii przez migrantów. Wynika z opublikowanych danych Frontexu, Unijnej Agencji do Spraw Ochrony Granic. Dotyczy to także wschodniej granicy. Tu liczba nielegalnych przekroczeń spadła aż o 44% w stosunku do ubiegłego roku. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burgina. Kasiu, co jeszcze podaje Frontex?
3: Wschodnia granica pozostaje pod presją migracyjną, ale skala zjawiska jest wyraźnie mniejsza niż rok temu. W całej Unii liczba nielegalnych przekroczeń spadła o 37% do około 61 tysięcy. Frontex zaznacza, że to dane wstępne i nie obejmują wyjątkowych wydarzeń w Ceucie pod koniec lipca. Największa presja migracyjna jest nadal na południu Europy. Najwięcej przekroczeń odnotowano na wschodnim Morzu Śródziemnym w kierunku Grecji. Spadek nielegalnej migracji to m.in. wynik współpracy Brukseli z państwami, z których migranci wyruszają do Europy, oraz działania zapobiegające wyjazdom.
2: Jak słyszeliście, dane Frontex nie uwzględniają kryzysu w Ceucie. Co dzieje się teraz w tym miejscu, usłyszycie w kolejnych faktach w relacji naszego reportera. Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach Ostropie. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez mężczyznę są mniejsze i nie stanowią mienia znacznej wartości. Rolnik może liczyć na łagodniejszą karę i odpowiadać z wolnej stopy.
4: Sport w faktach RMF FM.
2: Za niecałą godzinę początek meczu Lecha Poznań z zespołem Klaksvik na Wyspach Owczych w eliminacjach Ligi Europy. Spotkanie zostało przełożone przez opóźniony przylot drużyny Mistrza Polski. Ponownie w faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
5: Dzień dobry.
2: Problemy w podróży wpłyną na formę?
5: No oby nie. Oczywiście zmęczenie może się dać we znaki, ale najważniejsze jest to moim zdaniem, że Lech nie musiał grać tego meczu wczoraj, prosto z podróży. Miejmy nadzieję, że w ciągu, że przez noc piłkarze już zdążyli choć trochę wypocząć. Lech zrobił też ukłon w stronę swoich fanów, którzy już wcześniej dotarli na Wyspy Owcze. Teraz musieli przebukować bilety powrotne i zapłacić za kolejny nocleg. Klub zatem pokryje część kosztów i zaproponował fanom wejściówki na najbliższy mecz Europucharów w Poznaniu. Wśród kibiców Lecha zasiądzie też grupa polskich, uwaga, marynarzy, zniszczyciela ORP Mewa, który akurat zawinął do Torszawn. Ładnie się to zgrało w przeddzień Święta Wojska Polskiego. Przypomnę, że pierwszy mecz Lech wygrał 1-0.
2: Początek rewanżu o 20:00, a jutro piłkarskie święto we Wrocławiu. Trwają przygotowania do meczu Manchester United z AC Milanem na Tarczyńskiej Arenie. Policja zapewnia, że wyciągnęła wnioski po zeszłorocznym finale Ligi Konferencji we Wrocławiu, kiedy na rynku doszło do starć kibiców. Dlatego jutro w stolicy Dolnego Śląska porządku będą pilnowali policjanci z całej Polski.
6: Nasi funkcjonariusze będą pełnili służbę również w ścisłym centrum miasta, w strefach kibica oraz w innych miejscach, które mogą być atrakcyjne pod względem turystycznym dla przyjezdnych chociażby spoza granic naszego kraju. I tutaj przy okazji ten apel, aby państwo, którzy będą u nas gościć, przestrzegali przepisów naszego kraju, ale także stosowali się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy.
2: Powiedziała Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Mecz jutro o 16:45. Wakacje po zmroku, tym razem w kopalni soli w Bochni w Małopolsce. Odwiedzamy miejsca wyjątkowo atrakcyjne nocą. Należy do nich komora Warzyn 250 metrów pod ziemią.
7: Mamy tory. Jeszcze jeździ jakiś pociąg?
8: Niektórzy mówią, że
7: jedyna, nie jedyna, pierwsza linia metra w Polsce, która została ukończona. W tym miejscu, gdzie teraz przychodzimy, tutaj turyści wsiadają na pociąg i przejeżdżają do drugiej stacji osobowej, do stacji Święta Kinga, która znajduje się w okolicy kaplicy Świętej Kingi. Co ciekawe, jadąc pociągiem, przejeżdżamy przez kaplicę Świętej Kingi, więc można powiedzieć, że nasza kaplica jest jedynym obiektem sakralnym na świecie, przez środek której przejeżdża pociąg.
2: Naszego reportera Pawła Koniecznego oprowadzał przewodnik Jakub Sitko, a do kopalni w Bochni będziemy jeszcze dziś w Faktach wracać.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Dajecie nam znać...
8: RMF Chill Out.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

nowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty RMF FM, które zebrała i przedstawi Marlena Chudzio.
2: Zapraszam. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach uczczono pamięć żołnierzy, którzy zginęli w wojnie z bolszewikami. Dramatyczne relacje z Chorwacji, gdzie szaleją pożary.
3: Dla mnie liczyło się tylko, żeby być jak najdalej od ognia z dziećmi.
2: Tysiące mieszkańców i turystów uciekało przed żywiołem. Sprawdzimy, jak się śpi w kopalni w ramach naszego cyklu Wakacje po zmroku. Cieszmy się, że jesteśmy narodem zwycięzców, tak mówi prezydent Karol Nawrocki przed apelem pamięci przy pomniku poległych w 1920 roku. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie prezydent oddał hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. Mija 106 lat od pokonania bolszewików.
4: Słowa nawet najwyższego urzędnika państwowego ograniczają się właściwie do wielkiej wdzięczności i ogromnego podziwu dla naszych bohaterów z 1920 roku.
2: Hołd poległym złożył też wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Czytając imiona i lata ich życia, Franciszek lat 19, Michał lat 24, dziękujemy za to, że my możemy być dzisiaj wolnym, niepodległym państwem.
2: W starciu z bolszewikami w Bitwie Warszawskiej poległo około 4,5 tysiąca polskich żołnierzy. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 40 trafiło do szpitali w wyniku pożaru w chorwackim kurorcie Omisz nad Adriatykiem. Wśród poszkodowanych było także 4 Polaków. Jedna osoba przebywa wciąż na oddziale intensywnej terapii, poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Tysiące osób uciekało przed żywiołem. Opowiadali o tym naszej reporterce Magdalenie Greinert.
6: Moje 2 starsze córki prawie boso biegły w takich za dużych klapkach, bo tylko to miały na nogach w aucie.
7: Bez koszulki.
6: Później mu siostry, córka dała koszulkę. Później żeśmy się zorientowali, że ma damską koszulkę nawet na sobie dziewczęcą, bo byliśmy w takim szoku. Mąż wziął starszą córkę na ręce, bo ona już nie mogła biec. Ja wzięłam syna. Nie liczyło się dla nas nic. Dla mnie liczyło się tylko, żeby być jak najdalej od ognia z dziećmi i broń Boże się nie rozdzielić.
2: Mówili pani Iwona i pan Witold. Dramatyczne zdjęcia z pożarów w Chorwacji mamy na rmf24.pl. Bardzo intensywny dzień mają za sobą tatrzańscy ratownicy. Niemal co godzinę byli wzywani do wypadków lub zachorowań. W większości były na tyle poważne, że do transportu poszkodowanych trzeba było użyć śmigłowca.
8: Interweniowaliśmy 10 razy. Najpoważniejsze to było chyba przed południem zasłabnięcie, była utrata przytomności, także wymagało to bardzo szybkiego transportu. Pozostałe, tak jak powiedziałem, urazy kończyn, głównie jedno utknięcie w trudnym terenie wysokogórskim, w rejonie Kazelnicy.
2: Mówili ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski. Wakacje po zmroku można spędzić głęboko pod ziemią. Taką okazję daje kopalnia soli w małopolskiej Bochni. Na wycieczkę z przewodnikiem Jakubem Sitko wybrał się nasz reporter Paweł Konieczny.
9: Komora Warzyn, głębokość 250 metrów pod poziomem terenu. Największa komora w naszej kopalni, składająca się z kilku segmentów: boisko, część rekreacyjna, część gastronomiczna, część dyskotekowo-konferencyjna i segment sypialniany, na który się zaraz udamy.
10: Można tu rozgrywać zawody.
9: Tak, w naszej kopalni odbywały się zawody sportowe różnego kalibru, biegi, strzelectwo, zawody w siatkówkę, zawody w judo.
10: To idźmy w takim razie w miejsce naszego nocowania.
9: Łóżka dość specyficzne. Warunki, można powiedzieć, schroniskowe, ale nie na wygodzie się tutaj skupiamy, tylko na przygodzie, jaką człowiek przeżywa, zjeżdżając w ogóle do kopalni. Cały czas inhalujemy się tutaj bardzo zdrowym powietrzem.
10: Mamy też temperaturę, która sprzyja temu, żeby się dobrze wyspać.
9: Tak, temperatura tutaj w komorze oscyluje w okolicach 16-17 stopni Celsjusza przez cały rok.
2: Najbliższa okazja do przenocowania w kopalni w Bochni jutro.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
12: Dobre wieści z Torszawn na Wyspach Owczych. Po pierwszej połowie Lech prowadzi z Klaksvik 1-0 po golu Irańczyka Sayad Manesha. Awans do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy, zatem coraz bliżej, bo przypomnę, że Lech ma jeszcze bramkę przewagi z pierwszego meczu. W Ekstraklasie Legia urządziła sobie ostre strzelanie. Pierwsza połowa meczu z Radomiakiem wciąż trwa. A na tablicy wyników już po 17 minutach było 3-0 po debiutanckim golu Michala Szewczyka oraz Saugusteniaka i Adamskiego. Teraz w Warszawie minuta 34. czwarta. U naszych pływaków dzisiaj 100% skuteczność. Cała czwórka, która startowała w wieczornych półfinałach Mistrzostw Europy w Paryżu, awansowała do finałów. Katarzyna Wasik na 50 metrów stylem dowolnym miała trzeci czas w stawce.
7: Kasia powraca, zdecydowanie. Nawet nie widziałam tablicy po dotknięciu. Chciałam po prostu skupić się na tym, żeby jak najszybciej popłynąć i przede wszystkim zapewnić sobie miejsce w finale. Także w dobrym nastawieniu przygotowuję się na jutro.
12: Do finałów awansowali też Krzysztof i Michał Chmielewscy oraz Justyna Kozan, która pobiła rekord Polski na 200 metrów stylem zmiennym. Miejskim odcinkiem specjalnym w Żlinie za około pół godziny rozpocznie się rajd Barum w Czechach. Piąta runda Mistrzostw Europy. Najwyżej sklasyfikowaną w generalce polską załogą jest trzeci w tabeli duet Miko Marczyk-Szymon Gospodarczyk, który nie martwi się nieco słabszym wynikiem w odcinku kwalifikacyjnym.
13: W sobotę po części będziemy jechać po nawierzchni szutrowej, nie tylko po asfaltowej, więc wydaje się, że dalsza pozycja będzie sprzyjająca, więc to, że będziemy 10. autem na drodze, to jest sprzyjające i myślę, że tak chcieliśmy.
12: Mówił Miko Marczyk, kierowca wraz z pilotem Szymonem Gospodarczykiem bronią tytułu Mistrzów Europy sprzed roku.
0: RMF Chill Out.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. You hold me down in the best way. No quarter from these chains that I slapped on my heart for a few.

0: Słuchacie RMF Chillout. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. W studiu Marlena Chudzio.
2: Ceny paliw od poniedziałku. Od ważnego tematu dla kierowców zaczynamy to wydanie faktów. Policja zatrzymała dwie osoby, które mają mieć związek z rozrubą w restauracji w Zabrzu. Zaatakowano tam turystów z Węgier. Pływanie łodzią, zjazd gigantyczną zjeżdżalnią. Podczas nocowanki w kopalni nie sposób się nudzić. Nie więcej niż 6 zł 41 groszy ma kosztować w poniedziałek litr bezołowiowej 95. Taki będzie efekt wejścia w życie nowej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Podatek VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%. Szczegóły zmian dla kierowców podało dzisiaj Ministerstwo Energii. O tym, co jeszcze czeka kierowców, nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Litr oleju napędowego ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 7 zł 37 groszy, a litr benzyny 98 7 zł i 20 groszy. To są kwoty średnio o ponad 80 groszy niższe niż teraz. Dzisiaj wielu kierowców na stacjach benzynowych mówiło mi, że teraz tankują mniej, a większe tankowanie planują dopiero na poniedziałek.
4: Zdecydowanie czekam na poniedziałek. Zatankowałam tylko 10 litrów.
3: Tylko 10 litrów, a w poniedziałek to będzie tak full do pełna?
4: Myślę, że tak. Mam zamiar skorzystać ze zniżek.
3: Program CPN ma działać od najbliższego poniedziałku do poniedziałku 31 sierpnia. Na razie nie wiadomo, czy będzie kontynuowany we wrześniu. Rząd tego nie wyklucza, ale podkreśla, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, a wszystko będzie zależeć od tego, jaka będzie sytuacja na światowych rynkach paliw za 2 tygodnie.
2: Policjanci zatrzymali 2 młodych mężczyzn, którzy przedwczoraj wieczorem wraz z innymi pseudokibicami zdemolowali pizzerię przy ulicy Wolności w Zabrzu. W środku byli między innymi kibice z Węgier. Anna Kropaczek o tym, kim są zatrzymani.
5: To 2 mieszkańcy redutów w wieku 17 i 20 lat związani ze środowiskiem pseudokibiców Górnika Zabrze. Usłyszeli zarzuty dotyczące narażenia ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Przypomnę, że restaurację zdemolowała kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych osób. Poszkodowany został jeden obywatel Węgier, który chciał uciec z lokalu i skacząc przez płot doznał urazu nogi. Straty w restauracji wstępnie wyceniono na 20 tysięcy złotych.
2: Kamil Majchrzak przegrał w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Cincinnati. Jego rywalem był australijski kwalifikant Christopher O'Connell. Mecz zakończył się wynikiem 4-6, 6-7.
6: Fakty i ludzie.
2: Tysiące pielgrzymów dotarły na Jasną Górę dzień przed świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pątnicy podkreślają, że mimo trudów wędrówki czują radość i satysfakcję z osiągnięcia celu. O wyzwaniach i radości pielgrzymowania mówili reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce.
7: Rodzinna podróż, może wyzwanie, rodzaj modlitwy.
8: Dla mnie to jest takie już, można powiedzieć, tradycja, bo my co roku tu chodzimy na Jasną Górę. Ja bardzo lubię tu przychodzić.
7: A co jest najtrudniejsze, jak się właśnie tak pielgrzymuje na rowerze?
9: Górki są najgorsze, podjazdy są najgorsze, a poza tym wszystko jest okej, ale jak się zjeżdża z górki, już się zapomina o podjeździe. Było przecudownie.
7: Czy najłatwiejsza do pokonania była Jasna Góra?
10: Nie, dla mnie nie była. Mamy już troszeczkę w nogach, więc czuło się zmęczenie. To był dla mnie najtrudniejszy dzień.
11: Idzie trójeczka, grupa Pawełeczka, więc w górę ręce, chcę jeszcze więcej. Brąz, brązowa moc.
2: A teraz kolejny raz zjeżdżamy pod ziemię, gdzie w ramach naszego letniego cyklu Wakacje po zmroku spędzamy noc w kopalni soli w małopolskiej Bochni.
12: Sam przebieg takiego pobytu nocnego, jak już przejdziemy się kolejką, zejdziemy tutaj do komory ważyn, zostawiamy sobie bagaże na naszych łóżkach i ruszamy na zwiedzanie, bo jednak nasza przygoda zaczyna się od tego, żeby jednak troszkę też poznać kopalnię. Można też dokupić do podstawowej trasy multimedialnej opcję z przeprawą łodzią. Wtedy schodzimy jeszcze głębiej na poziom 6, tam znajduje się komora 81, która jest zalana solanką. I jest to właśnie prawdopodobnie najgłębsza przeprawa łodzią po solance. Jest to na głębokości 234 metry pod poziomem terenu i 15 metrów pod poziomem morza już. Co za tym idzie, prawdopodobnie to są jedyne łodzie podwodne w wersji Cabrio.
13: Tu jest kolejna atrakcja, czyli zjeżdżalnia.
12: Zjeżdżalnia długości 140 metrów, różnica wysokości 36 metrów.
2: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Jakub Sitko, przewodnik w kopalni soli w Bochni. Przy takich atrakcjach aż szkoda spać.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Łodzie podwodne w wersji Cabrio?
7: Prawda, że uroczo?
14: RMF Chill Out.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w studiu Marlena Chudzio.
2: Zapraszam. Policja zatrzymała drugą osobę, którą wiąże z atakiem na Ukraińców w Poznaniu. Przerażające historie Polaków ewakuowanych z chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. O tym też powiemy w tych faktach. Wybierzemy się także na europejskie targi wyrobów regionalnych w Zakopanem. Będzie pysznie i oryginalnie. Policja zatrzymała drugą z agresorek, która zaatakowała Ukraińców na poznańskim Starym Mieście. Obie zatrzymane kobiety w wieku 35 i 36 lat najprawdopodobniej jutro zostaną przesłuchane i usłyszą ewentualne zarzuty. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek przed jednym z lokali gastronomicznych na poznańskim Starym Mieście. Na nagraniu widać dwie agresywne kobiety, które atakują mężczyzn, obrażają ich. Jedna kobieta spluwa na jednego z nich, przewraca stojący obok parasol gastronomiczny, krzyczy wyzwiska i słowa antyukraińskie. Ponad 2000 osób zostało ewakuowanych, w tym turyści z Polski, Czech i Słowacji, z chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. Jedna osoba zginęła w wyniku olbrzymiego pożaru, który nawiedził ten rejon. Kilkadziesiąt osób, w tym czterech Polaków, jest rannych. Osoby, którym udało się uciec, relacjonują przerażające sceny.
3: Próbowaliśmy jakoś ugasić te płomienie. Słyszałam swoją siostrę. Jak wołała Ola, dzięki szwagrowi w sumie, ja mogę powiedzieć, że zawdzięczamy życie, bo na szczęście byliśmy właśnie w te dwa auta.
4: Po prostu złapał bagaże, wywalił je z tego, z bagażnika. Ja i twój tata wbiliśmy do bagażnika, a wy do środka. Właśnie w ten sposób udało się uciec. Tylko co chwila, nawet jak się zatrzymywaliśmy, to po prostu płomienie do nas, nas doganiały.
3: Ja powiem tak, my byliśmy w centrum. My byliśmy w centrum.
4: W tym momencie płomienie nas wyprzedziły.
3: Ja pamiętam, ja zaczęłam wtedy bardzo mówić, zdrować Mariu.
2: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Spustoszenie, które czyni żywioł, widać na zdjęciach na rmf24.pl. Uwaga kierowcy na krajowej drodze numer 51 między Olsztynem a Dobrym Miastem. W Łuk-Wałdzie w Warmińsko-Mazurskim zapaliło się auto osobowe. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln, stacjonujący na Bliskim Wschodzie, zostanie zastąpiony przez inny okręt, poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. To reakcja na niepokojące wieści o zdrowiu psychicznym żołnierzy i złych warunkach na pokładzie tej jednostki. Lotniskowiec nie zawijał do portu od ponad 200 dni, co stanowi rekord pod względem liczby dni spędzonych nieprzerwanie na morzu. Ten okręt właśnie płynie albo będzie płynąć wkrótce i zostanie zastąpiony przez inny bardzo podobny okręt, powiedział Trump dziennikarzom. Nie podał więcej szczegółów. Wall Street Journal napisał, że Stany Zjednoczone przygotowują się do wysłania na Bliski Wschód lotniskowca USS George Washington w ramach planowanej już wcześniej rotacji. Włoscy karabinierzy odnaleźli 3 skradzione w marcu dzieła Renoira, Cezana i Matisa, w obrazy których wartość oszacowana na ponad 9 milionów euro zniknęły z małego muzeum pod Parmą. Śledztwo toczy się przeciwko 9 osobom pochodzącym z Mołdawii. 5 z nich zatrzymano. Kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, ale też innych krajów europejskich. Wyroby wyjątkowe, unikatowe, tworzone często w małych wytwórniach, ale także dobre i trudno się od nich oderwać. To właśnie europejskie targi wyrobów regionalnych, które zostały dzisiaj otwarte w Zakopanem. Co jest tajemnicą ich sukcesu?
5: To wszystko jest robione z pasją. Od 15 lat traktujemy to jako pasję, dobrą zabawę i hobby. No i może dlatego to tak fajnie wychodzi.
6: Idziemy ser kiszony na przykład, albo ser z kawą.
5: Mamy takie dziwne pomysły. Mało tego, robiliśmy ser z czekoladą, robiliśmy ser z bekonem.
7: Zaczynamy oglądanie, ale już...
8: Jesteśmy zaskoczeni, jest cudownie i po prostu zapraszamy.
7: W tym momencie żona już przepadła, bo
8: jestem
7: trafiła do stoiska.
8: Jestem lawendowym, więc przepadłam całkowicie.
9: Z lawendy można zrobić bardzo dużo rzeczy. Octy, syropy, kosmetyki oczywiście naturalne, lemoniadę lawendową, hydrolaty. Pole do popisu jest olbrzymie, to co tylko da wyobraźnię i smak.
2: Usłyszał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki, a impreza potrwa do 18 sierpnia.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On.